0: mam. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

0: SK2, nowy Sącz.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
1: W Nowym Sączu poranek zapowiada się pod chmurką, bo niebo będzie szczelnie zasłonięte. Temperatura wyniesie około 10 kresek, więc warto założyć coś cieplejszego. Powietrze będzie dobrej jakości, dlatego oddychać można pełną piersią. Później, gdy słońce zacznie przebijać się przez chmury, temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro zapowiada się prawie bezchmurnie z temperaturą sięgającą

0: Na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienie najważniejszych amerykańskich wojskowych.
2: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
1: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
3: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
1: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
4: I jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
0: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
0: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
9: To jest wtorek. Jest afera, wyobraźcie
8: już
9: sobie.
8: Już od razu samego rana.
9: Od samego rana jest afera. Spotkałem...
8: Nie zjadłeś nic.
9: Naszego kolegę... Nie. No, jestem po 2 śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
8: I nie zjadł nic.
9: Ktoś mu mleko zajumał.
8: O, to nie ja.
9: No nie, ja, nie jakaś nie, krowa nie, musiała nie. wejść i po prostu wziąć sobie to.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ale krowa daje, nie zabiera.
9: A kto daje i nie zabiera, to nie się wiecie, gdzie się opinie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami się... Zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie rozumiesz?
0: Nie. Nie? Nie?
1: Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Ur-

0: Pominamy właśnie. Nie, bo czasami się...
1: Zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz?
1: Nie rozumiesz?
0: Nie. Nie? Nie?
1: Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Ur-

0: Nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego Maja, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj Maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, chodzi o nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł.
1: Wszystkim rata kredytu rośnie, wam poleciała
0: wszystkim
1: bum,
0: rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: Uśmiechniesz się, bo znów będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy. 7268 26 826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekam na telefony. Dzielić się z innymi. Jest. Z nami Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: To są ten taki, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, a ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno do domu?
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Twój syn, hej! No, dziękujemy.
0: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie ile dobroci, prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22, a może i 22:15.
1: A może i później, ale ojciec z 15-latkiem jest to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6:00. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje. Przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
2: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
2: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
2: Nie, no, ale to z PSL.
1: No PSL.
2: PSL, no bo PSL to by się zgadzał, PSL to przecież jest skrót.
1: No Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Nie, tak. Nie, posady swoim ludziom.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
0: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: 3000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
7: Dzisiaj w Nowym Sączu poranek zaczniemy z temperaturą około 11 kresek. Na niebie pojawi się więcej chmur niż słońca, ale nie przewidujemy opadów. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany pogody. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co powinno być całkiem przyjemne, choć słońce nadal będzie się chować za chmurami. Wieczorem termometry pokażą 14 kresek, a chmury wciąż będą dominować na niebie. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
9: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
8: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to, gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6:39? Nie, 6:40 w tym momencie, o tak.
2: 7268265.

0: 826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo.
1: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, cały czas je słucham. Aha. Wasz humor, poczucie humoru i tak dalej jest bardzo fajne, przy tym też można poprawić właśnie dzień. Więc no co, życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj rodziny i tak dalej. Więc do widzenia.
2: Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc raczej.
3: Jeszcze te 5 minut snu.
2: Tak.
4: SK2.
3: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki mamo, ja Jarząbka.
0: Myślisz, że ona śpi do tej pory? Nie, leż na nogach. 726-826-826.
3: No taka Marzelinka, delikatna, to musiała być twoja mama, no.
0: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
3: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, prawda? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
0: Cicho.
3: Spod kołdry.
0: Cicho.
3: Ale tak, że spod kołdry?
0: Cicho. Bo obudzisz.
3: Dobrze, ale tutaj 6:41.

0: to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, z wakacji mi się zwróciły.
2: O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale w dużej części.
1: Tak.
0: W dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
0: Że rezerwacja
1: moje,
0: i teraz za to wyroki sądu są.
1: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja. Eska.

0: Dzień gorącego lata, big day, 3 minuty zostały do 7, za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze, dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat, podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata, Jacek Kurski, 60 lat, mają coś wspólnego z gwiazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.

0: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
6: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
5: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest

0: 12 stopni, a wieczorem spadnie do 14. Chmury nadal będą obecne, ale słońce nie da za wygraną. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice. Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
2: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
4: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
2: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
2: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
0: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
2: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub...

0: wygrywać mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 4,5 minuty po siódmej. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
4: Moja sąsiadka.
3: Twoja.
4: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
5: Jak z pieniędzmi?
4: No, butelki wystawiła. Tak się zastanawiałem, czy
3: co,
4: nie schylić.
3: Co?
4: No.
3: I co?
4: No nic, nie wziąłem. No, nie będę się schylał po drobne.
3: No, ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. No, wiem. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
4: Co
3: ty masz
4: sztukę
3: dzieci, powinieneś
4: tak
3: wiedzieć.
4: Jest.
3: Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
6: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
4: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
3: No. A ty chętnie przejmę.
4: A ja dlaczego?
3: Ale
4: nie?
3: Ja mówiłem w pustych PET.
4: A.
3: W pustych PET. W pustych butelkach PET.
4: Nie, to PETów nie chcę.
3: PETów nie chcesz. Nie. Pety dla dzieci, to nasze hasło. Dobre, nie?
4: Ładne. Pety dla dzieci.
3: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni, my.
4: Bardzo proszę rządu, żeby

0: Bam bam, to jest moc najlepszych polskich hitów, że są baba babam z tej, babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega Wajda mówi, że pewnie nie ma, pewnie ich nie ma, a ja mówię, że jest, że są, że byli i że będą. Są na 12. miejscu naszej polskiej gorącej 20.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Vito Bambino i Zalia, jeżeli wam się podobał ten kawałeczek, to zapraszamy na sk2.pl, można zagłosować, dlatego że dzisiaj jest wtorek, więc coraz mniej czasu na to jest. W piątek kolejne notowanie.
0: Nie, to jeszcze troszkę.
1: No ale coraz mniej. Przecież nie powiedziałem, że mało, tylko że coraz mniej.
0: Że coraz mniej. No to
1: jest, słuchaj, wiesz,
0: powiedziałeś chyba, prawdę.
1: No powiedział oczywiście,
0: powiedziałeś,
1: że tak.
0: Prawdę. Zdarza ci się czasem. SK2.pl, zakładka. Gorąca Polska 20.
1: A ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem, którą. Proszę bardzo. O, ta propozycja dostaje ode mnie plusik.
0: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki, zazwyczaj w propozycjach.
1: Nieśmigane, no.
0: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
1: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
0: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
0: I jeszcze Wajda i Jarząbek do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Teraz, nie żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje.

0: Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
12: W Nowym Sączu poranek przyniesie umiarkowane temperatury z termometrami wskazującymi około 12 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale promienie słońca też się przebiją. Wiatr lekki, nie przeszkodzi w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a wieczorem spadnie do 14. Chmury nadal będą obecne, ale słońce nie zniknie całkowicie. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Silne

0: Porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
1: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: A podobny scenariusz może czekać

0: Unii Cieszyn 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
1: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
0: A podobny scenariusz może czekać

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. To przesłanie na 6:38. Tu Radio SK2, to najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7:39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak,
1: tak. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak. Wskazującym środkowym tak, pokazujemy V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: prawda? Czyli pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria.
1: Tak.
0: Pokazujemy V i oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: A to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na przykład na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony.

0: mamy nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo.
1: Nie,
0: i cały czas.
1: Zmierzam do naszych polskich ziemniaków.
0: Ale ty
1: ziemniaków.
0: Masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkim. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: W tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży. No.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: I będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie państwa miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Dzień dobry, sąsiadce.
4: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
3: To do zobaczenia.
4: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
10: Dzisiaj w Nowym Sączu czeka nas mieszanka chmur i słońca. Przed południem termometry pokażą około 12 kresek, więc będzie dość przyjemnie. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, co zachęci do aktywności na świeżym powietrzu. Jutro spodziewamy się jeszcze więcej słońca, a słupki rtęci mogą sięgnąć nawet 20 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło.

0: Po Chrząstowie w powiecie człuchowskim droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
1: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
0: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
2: Usłyszeli zarzuty, zostanie przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
0: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator.

0: Niestety, mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
0: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 8:30.
5: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
4: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
5: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
4: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
5: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
4: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
5: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK 2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: No, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i
1: papież
0: się,
1: zrobił,
0: i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay,
0: nie
1: ma sprawy.
0: I to się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No
1: prawda?
0: Tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że oni mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo, dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 10 po 8, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w Państwach miasta.
1: I panowie.
0: Znaczy, miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody, dzień dobry.
5: Cześć. Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No,
1: ticha.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii.

0: Blacharz.
1: Samochód.
0: BMW.
1: Imię.
0: Barbara.
2: No to imię, tak
1: to
2: po czasie.
1: Chyba już po czasie.
2: No tak. Na pewno, a nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
2: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
2: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to
1: bławatek,
2: zawsze mam...
1: Tak. Bławatek,
2: z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
2: No to 7
1: punktów.
2: 7 i za.
0: Super, dzięki.
2: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem. No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
3: Też w prawo.
2: Też w prawo, proszę bardzo. Dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś, dobrze, że się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam.
2: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I. 20 sekund. Uwaga, Oktawianie. Państwo.
3: Indie.
2: Miasto.
3: Iława.
2: Tytuł filmu.
3: I kto to mówi?
2: Imię.
3: Iwona.
2: Roślina.
3: Roślina. Irys.
2: Potrawa.
3: Potrawa. Indyk pieczony.
2: Zawód.
3: Informatyk.
2: Samochód. No i...
1: No Iveco na przykład ja bym powiedział.
2: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi,
2: to jest
1: bardzo,
2: film?
1: Bardzo,
2: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
2: No dobrze, jakoś, no to tak. Liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
2: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
2: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
0: Oczywiście.
2: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
3: Tak.
2: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
2: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana, jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N, ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga, kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
2: Religia.
0: Iza,
2: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
0: Ten naklęcznik.
1: Jeden.
2: Naklęcznik, powiedziała Iza.
1: Naklęcznik.
2: Iza, jest klęcznik, a naklęcznik.
1: Iza, gdzie idą dobre osoby?
2: No, na przykład do, nie,
1: nie,
2: nie,
1: nie,
0: do nieba.
2: Nie, na przykład, nieba. Na przykład, ale naklęcznik Oktawian. Oktawian, błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
3: Iza, dziękuję za grę.
2: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
0: Czy, oczywiście.
2: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
0: Bam się dobrze.
2: Dobrze,
3: Izunia,
2: do ciebie.
3: Miłego dnia, Izunio.
2: Wzajemnie, wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wybor

0: autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płaczą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117.

0: 89.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
8: Dziś w Nowym Sączu pogoda będzie całkiem przyjemna. Przedpołudnie przyniesie nam mieszankę chmur i słońca, a temperatura sięgnie 13 kresek, co jest miłym ociepleniem w porównaniu do wczorajszego dnia. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się czym martwić. Po południu możemy liczyć na jeszcze cieplejsze chwile, gdyż termometry pokażą nawet 18 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych planach. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC, sala zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
10: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
11: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
9: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
2: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
2: Tak, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak, a jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z Seicentami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali? No.
2: Na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
2: Honking, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Honking East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 m². To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Fleska 2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie, wszystko jedno. Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 9:05, masa dobrej polskiej muzyki. Po 9:00 Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.

0: reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.

0: produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
5: Dziś w Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą około 13 kresek, a niebo będzie w większości zachmurzone. Jednak słońce nie zniknie całkowicie, więc można liczyć na jego promienie przebijające się przez chmury. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC, sala zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
7: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategię, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
6: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki Rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje

0: Adesso è sveglia, è stubata, quindi
1: jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił, druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku.
2: Dal lavoro, attraversavo la strada, una macchina accelerava talmente forte.
1: Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi, potem ludzie rzucili się nam na pomoc, jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
3: Tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
4: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
3: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
5: SK2 News, Nowy Sącz.
6: Michał Rajduch, zapraszam. Rozmawiali o zdrowiu, walce z chorobami i o profilaktyce. Akademia Nauk Stosowanych z Nowego Sącza zorganizowała konferencję naukową, w której wzięli udział wykładowcy i studenci kierunków medycznych, a także zaproszeni goście.
7: To są zespoły z Indii, z Portugalii, no i nasi polscy wykładowcy. Są to tematy na przykład dotyczące psychiki, dietoterapii.
6: Mówiła Iwona Zaczyk z nowosądeckiej ANS. Jest szansa na kolejny kawałek ścieżki rowerowej w naszym regionie. Chodzi o trasę z kamienicy do Łącka. Budowę takiego właśnie połączenia planują lokalni samorządowcy.
8: 9:03 na zegarach. Dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy Wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
9: No to gramy.

tym, co było i minęło. Sanach w Radiu SK2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK 2. To zespół Golden Life. A jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład z tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemileckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemileckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
1: I po reklamie.

0: Takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK2 różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodzinę Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK2 i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
9: Dziś w Nowym Sączu przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawi się trochę słońca, choć chmury będą też obecne. Temperatura osiągnie około 14 kresek, a wiatr będzie umiarkowany, co sprawi, że spacer po mieście będzie całkiem przyjemny. Jakość powietrza dobra, więc oddychamy pełną piersią. Po południu słupki rtęci podskoczą do 18 stopni, a jutro czeka nas jeszcze więcej słońca z temperaturą sięgającą 20 kresek. Tyle teraz, kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel

0: Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
1: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juxty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
2: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
1: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
3: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
1: Relacjonuje Ewa Rein, kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia, wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
4: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
5: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
6: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
1: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
7: SK2 News, Nowy Sącz.
8: Michał Rajduch, zapraszam. Nowy Sącz wymienia tabletki jodku potasu na nowe. To dlatego, że tym, które teraz ma w magazynach, kończy się termin ważności.
9: To kilkadziesiąt tysięcy tabletek, mamy to zmagazynowane w wielu punktach Nowego Sącza.
8: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Han.

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2. A przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
3: Urłacień.
2: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
3: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orłacień.
2: Jaki strzał od razu.
3: Prawda?
2: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
3: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
2: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
3: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
2: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx.

Bez tej piosenki na Kortowiecie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puenty.
1: SK2. Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem.

0: Natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
1: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
5: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
4: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
6: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama. My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny.

0: 27,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.

0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
1: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na alior.bank.pl.
2: Masz Alex.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Masz to Brico!
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
15: Dziś w Nowym Sączu możemy spodziewać się całkiem przyjemnej pogody. Termometry wskażą 15 kresek, a na niebie pojawi się sporo chmur, choć słońce też nie pozostanie w cieniu. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Wiatr z północy będzie lekki, dlatego nie przeszkodzi w codziennych aktywnościach. Po południu temperatura wzrośnie do 17 stopni, co sprawi, że będzie jeszcze cieplej. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
16: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla czterech zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
17: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze. Tak, czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc czterech panów przesłuchanych, no każdy przyznał się do innego swojego zachowania.
16: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
18: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
19: Jak to mówią, 10 km mniej ratuje życie, tak?
20: I na takim odcinku trzeba zwolnić albo mandat.
19: Trzeba zwolnić albo mandat.
21: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
16: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
13: SK2 News, Nowy Sącz.
22: Michał Rejduch, zapraszam.

0: coraz bliżej budowy krytej hali sportowej w Nowym Sączu. Miasto właśnie podpisało umowę z firmą, która zajmie się budową. Hala powstanie przy Zespole Szkół Ekonomicznych.
1: To kilkanaście milionów złotych, ale jestem przekonany, że bardzo dobrze wydanych, bo takich hal sportowych w Nowym Sączu brakuje.
0: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Kolejne atrakcje nad Jeziorem Rożnowskim planuje gmina Gródek nad Dunajcem. Będzie to prawie 300-metrowa trasa spacerowa razem z pomostami, miejscami do odpoczynku i lunetą do obserwacji przyrody.
2: Radio SK 2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
3: No

Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal, a zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego

0: ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska, albo też i ksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na akordowiadę czekają.
1: SK.

Ignacy czeka na znak w Radiu SK 2. Ja za to czekać się zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na Kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej.

0: Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
16: I po reklamie.

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na mebli.

0: meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
2: AI? Ajajaj.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
13: Dziś w Nowym Sączu temperatura osiągnie 16 kresek. Na niebie zobaczymy sporo chmur, ale słońce również się pojawi. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura spadnie do 14 stopni. Jutro czeka nas niemal bezchmurne niebo i maksymalna temperatura do 20 kresek. To idealny czas na relaks na świeżym powietrzu, jeśli tylko macie taką możliwość. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VR, RC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
14: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
15: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
14: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa nr 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Ustfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
16: Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Rejduch, witajcie. Rusza kolejna odsłona projektu Teatr Polska w Nowym Sączu. Mieszkańcy miasta zobaczą ciekawe spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. W czwartek o godzinie 17 w Sokole obejrzycie spektakl Tina, opowiadający o życiu Tiny Turner. Wystawi go Teatr z Bielska-Białej. Spektakl pełen muzyki i piosenek i mamy na niego podwójne wejściówki. Piszcie po nie na malopolska@sk.pl. A w przyszłą sobotę bieg charytatywny Run for a Smile. Zaplanowano go w Skansenie i miasteczku galicyjskim. Trasa liczy około 4 kilometrów.
18: Dwie minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SKA 2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: et cetera i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2, melodie wkrętki. Zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
3: Tak.
2: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedź na Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
3: To znaczy jaką podmiankę?
2: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
3: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
2: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
3: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
2: no,
3: o czym
2: tak, pani
3: mnie...
2: leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
3: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
2: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
3: Nie, pani ma lecę na wakacje, nigdy nie.
2: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
3: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
2: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają, proszę pani...
3: To jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no jest z tym problem, no zamówiłam...
2: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
3: Proszę?
2: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
3: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
2: Do Tomasza pani chce dzwonić?
3: Tak.
2: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
4: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
3: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To kto mnie wkręcił, ale ja mu się odwdzięczę.
1: Nosel wkręca.

0: To Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? Ich główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
6: W Nowym Sączu czeka nas popołudnie z przewagą chmur, choć słońce od czasu do czasu też się pokaże. Temperatura osiągnie przyjemne 17 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Wiatr powieje delikatnie, nie przekraczając prędkości 5 km na godzinę, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem temperatura spadnie do 14 stopni, ale nadal będzie przyjemnie. Powietrze pozostanie czyste, dlatego nie musimy się martwić o smog. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
7: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikację.

0: zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki. Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
1: Koło tych domów chodził, co jest po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
2: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie.
3: Tam gdzieś między tymi domami.
2: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
0: Mówią mieszkańcy Niebieszczan, gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
4: SK2 News, Nowy Sącz.
5: Darek Wyście, zapraszam. Nic złego się nie dzieje, zapewniają władze Nowego Sącza. Chodzi o tabletki jodku potasu, które właśnie są wymieniane i uzupełniane w miejskich magazynach.
6: Po prostu skończy się ich termin do spożycia. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia, tylko przemyślane działania.
5: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. To są ważne wiadomości dla turystów. Ruszył remont drogi do Morskiego Oka. Fachowcy pracują na odcinku między Łysą Polaną a wodogrzmotami Mickiewicza. Roboty potrwają do 19 czerwca.
7: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Edyta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak grama nam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu, ja się pytam? No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę, a czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy. SK2

0: ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Na mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości 14,99.

0: Sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni.

0: to jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Krawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasujesz.

0: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
1: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
7: W Nowym Sączu popołudnie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce od czasu do czasu będzie się przebijać. Termometry pokażą około 18 kresek, więc będzie całkiem przyjemnie. Wiatr będzie łagodny, a ciśnienie stabilne, co oznacza brak nagłych zmian w pogodzie. Wieczorem temperatura spadnie do 15 stopni, ale nie ma co się martwić, bo jutro czeka nas prawie bezchmurny dzień z temperaturą sięgającą 20 kresek. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC, sala zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
8: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
9: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
8: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
10: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
8: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
5: SK2 News, Nowy Sącz.
11: Do regresie zapraszam. Tatry wróciła zima. W górach przybyło nawet 50 cm śniegu. Dlatego lepiej zrezygnować z wysokogórskich wycieczek, radzi Grzegorz Kubicki, ratownik Topru.
12: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe. Sporo tego świeżego śniegu jest. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin.
11: A bardziej wiosennie w Tatrach ma się robić już od jutra. Do budowy krytego basenu przygotowuje się Stary Sącz. Na razie miasto kompletuje potrzebne dokumenty. Prace w terenie mają się zacząć w 2028 roku.
13: A zajrzałem sobie ostatnio na sociale Eweliny Flinty. Jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14.

0: 20 minut po godzinie 14 na scenę Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bar.

0: Park albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?

0: Nic dwa razy to Stanach na finał tych dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe z Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a co Stanach? No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność, to wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
9: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson.

0: Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
2: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
1: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
3: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
1: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15 i o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo i to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses.

0: Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
13: Na popołudnie w Nowym Sączu prognozy zapowiadają przyjemne warunki. Będzie to mieszanka słońca i chmur, a temperatura sięgnie 18 kresek. Wiatr delikatny nie powinien przeszkadzać w spacerach. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc oddychać będzie się lekko. Wieczorem zachmurzenie może się nieco zwiększyć, ale bez opadów. Jutro czeka nas piękne słońce z temperaturą do 20 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC, sala zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
14: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
15: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
14: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego, są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie, tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry.
14: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
16: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
14: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
17: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
14: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
11: SK2 News, Nowy Sącz.
18: Dobry się, zapraszam. Będzie remont powiatowej trasy, która prowadzi przez miejscowości Rogi oraz Naszacowice w gminie Podegrodzie. Umowa z firmą, która zajmie się pracami, jest już podpisana.
19: 2 km 435 metrów, jezdnia zostanie minimalnie poszerzona.
18: Mówi Wojciech Błażusiak, szef powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu. Bezdomne zwierzęta z Nowego Sącza czekają na naszą pomoc. Miejskie schronisko potrzebuje pościeli, ręczników czy prześcieradeł. Takie rzeczy można dostarczać codziennie między godziną 11 a 16.
20: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewywanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Co fam, Radio SK2, gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić i oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, potem Lizar.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Zila Fajbisz już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skróty najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu. Opolska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: Ale w sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba chyba. Jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek, prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Drodzy Państwo,

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Drodzy Państwo,
3: kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: jeszcze więcej, jeszcze więcej.
1: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy skupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
14: Nie musisz.
15: Jak to nie muszę?
14: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
15: Oto Moto Lease?
14: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
15: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
14: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
15: I to gdzie?
14: To tu. Oto Moto Lease.
16: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
19: Dziś po południu w Nowym Sączu niebo zdominują gęste chmury, ale mimo to będzie całkiem ciepło. Termometry pokażą około 18 kresek, więc kurtki można zostawić w domu. Wiatr nie będzie zbyt silny, dlatego parasole raczej nie będą potrzebne. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jutro natomiast czeka nas zmiana. Słońce zagości na bezchmurnym niebie, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
18: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC, sala zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
1: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
20: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichyj napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowe. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
0: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
4: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
1: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
11: SK2 News, Nowy Sącz.
21: Bardzo się zapraszam. Dodatkowe lekcje pływania czekają na młodych mieszkańców Nowego Sącza. Zapisywać można się do końca maja. W sumie jest miejsce dla około 100 osób.
22: Podczas jednego pobytu na basenie mamy 1,5 godziny zajęć. Godziny są dopołudniowe, od poniedziałku do piątku.
21: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Kolorowe kosze na śmieci w kształcie kredek pojawiły się w Nowym Sączu. Na początek na 3 osiedlach mają uczyć najmłodszych mieszkańców miasta, jak poprawnie segregować śmieci.
23: 2,5 minuty po godzinie 16:00. To jak to wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od Jarząbka.

0: naprawdę ci powie.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu, wtedy kara rośnie do 2000 zł.
0: Jarząbek prawdę ci powie.

0: Grzegorz Kyrzyk, tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut, tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubiler sezam.pl.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: To będzie

0: złotych w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie

0: silnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 17, to jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimon.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki Baza.
13: Wieczorem w Nowym Sączu spodziewamy się szarego nieba z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura utrzyma się na poziomie około 18 kresek, co zapewni przyjemne warunki do wieczornych aktywności. Wiatr będzie łagodny, więc nie powinien przeszkadzać w planach. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich mieszkańców. Na jutro prognozy przewidują więcej słońca i temperaturę sięgającą 20 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Nowym Sączu wiadomości.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel Centrum Aktywnej Rozrywki, baza dla dzieci i dorosłych. VRRC Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
14: Jest 17. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
15: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą.

0: sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
1: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
2: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
1: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam w weekend nawet 30 stopni.
3: SK2 News, Nowy Sącz.
4: Dobry Krysie, zapraszam. Są nowe wiadomości dla sądeczanki. GDDKiA poznała oferty firm, które chcą pracować nad kolejnymi ważnymi dokumentami dla budowy. Na razie dla 3 odcinków.
5: Będziemy mogli poznać dokładnie teren całej inwestycji, w jaki sposób należy projektować poszczególne jego obiekty.
4: Mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA. Kolejne atrakcje nad Jeziorem Rożnowskim planuje gmina Gródek nad Dunajcem. Będzie to prawie 300-metrowa trasa spacerowa razem z pomostami oraz miejscami do wypoczynku.
6: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
1: Wtorek.
6: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
1: Przyniosłem
6: dla
1: informację,
6: mnie coś?
1: Najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
6: O, bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni, myślałam, że się bardziej wysilisz.
1: No to już lecę po coś innego.
6: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Ewa Farna i ewakuacja. To jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity.

To jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity. Chcecie się pochwalić, dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla was karnety na kortowiadę, czyli wielkie juwenalia

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj dzień dobrych uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście. I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2.
3: Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami.
1: Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
4: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
4: Wajda i Jarząbek.
5: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
6: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
10: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie...

0: Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy. Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
7: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podadło.
1: Reklama. Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
3: I po reklamie.
4: Jest to 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund.

0: klasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
1: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać, bo nie, tutaj jak się okazuje nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
1: No ale Kuba, zobacz jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek. SK2

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł, no ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski. Lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radiu SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: Chłopaki nie płaczą.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, najlepsze, bo polskie.
2: Polskie. Autopromocja.
1: Reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubiler Sezam.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać. Na Messengerze Radio SK 2 zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rejduch, witajcie. Rusza kolejna odsłona projektu Teatr Polska w Nowym Sączu. Mieszkańcy miasta zobaczą ciekawe spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. W czwartek o godzinie 17 w Sokole obejrzycie spektakl Tina, opowiadający o życiu Tiny Turner. Wystawi go Teatr z Bielska-Białej. Spektakl pełen muzyki i piosenek i mamy na niego podwójne wejściówki. Piszcie po nie na malopolska@sk.pl. A w przyszłą sobotę bieg charytatywny Run for a Smile. Zaplanowano go w Skansenie i miasteczku galicyjskim. Trasa liczy około 4 kilometrów.
0: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na Kortowiadę w Olsztynie?

O, mam coś dla was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult. I gdy nie ma dzieci, Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: turn.
1: Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radiu SK2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię.
2: SK2.

0: Tak. Nie mów nie.
1: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć Julciu.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich.
1: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
2: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
1: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
2: Ty zawsze.
1: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać i nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
2: super
1: jasne?
2: Jak najbardziej.
1: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
2: Owszem.
1: Z kim?
2: Z mężem.
1: Lubisz zespół Wilki?
2: Jak najbardziej.
1: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
2: Oczywiście.
1: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
2: W żadnym wypadku.
1: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?
2: Pod żadnym pozorem.
1: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na Kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
2: Najprawdopodobniej tak.
1: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
2: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
1: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
2: Dziękuję również.
1: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
2: Pa!
0: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam. Tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić, no to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Sprawdź to sam, czekaj dałt, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Michał Rajduch, witajcie. Food trucki znowu zaparkują na rynku w Nowym Sączu. W ten weekend będzie można próbować dań z barów na kółkach i kosztować nowych smaków. Będą dania kuchni hiszpańskiej, amerykańskiej, azjatyckiej, greckiej i polskiej, mięsne i wegetariańskie. Patronujemy tej imprezie. W sobotę można z kolei wybrać się na półmaraton Jaworzem. Impreza odbędzie się w Ptaszkowej koło Nowego Sącza. Do pokonania będzie trasa górska licząca 23 km. Można się zapisywać na zawody na kempasport.pl. W planie są też zawody dla dzieci.
0: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie. My w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy szeroko zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radio

SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też Wam te karnety na Gortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Gortowiadę. A my gramy dalej, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak, tyle chciałem Ci dać. Tak Wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekkostrawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad Polską?

0: Zofia Alaja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz Allegro Smart?

0: Kontakta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. To będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hit grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy

0: każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Warsztaty ze sztuki opowiadania organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Poprowadzi je animator kultury Jarosław Kaczmarek. Czego będzie można się nauczyć?
5: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać.
4: Mówiła Monika Kurzeja z Sokoła. Warsztaty już w sobotę, zapisy są na mcksokół.pl. A w środę w Bochni rusza festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem. Finał i koncert laureatów ze znanymi polskimi gwiazdami w piątek o 18 w hali Mosir w Bochni.
3: Magazyn lokalny.
4: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Kolejną nową karetkę kupiło sądeckie pogotowie ratunkowe, tym razem dla podstacji w Łososinie Dolnej. Samochód zastąpił stary i mocno już wysłużony pojazd, który tam stacjonował. Mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba i szef sądeckiego pogotowia Andrzej Bodziony.
6: Powiat dołożył do tego 100 tysięcy, jeszcze pozostałe środki to są środki pogotowia ratunkowego. Mamy w sumie 9 podstacji, 10 jest główna w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że jeszcze się nam uda rozszerzyć o tą 11, o której tyle jest zapytań różnych, natomiast trwają rozmowy. Zobaczymy, jak będzie po spotkaniu z panem prezydentem, bo już tak deklarował pewną pomoc, więc jakby się udało doprowadzić, to będziemy mieć 11 podstację, którą będziemy rozbudowywać też dla miasta Nowego Sącza. Jesteśmy teraz w Łososinie, to jest druga podstacja, jeżeli mówimy o zespołach jednej karetki, pod względem ilości wyjazdów. Za zeszły rok było to 1446 wyjazdów dokładnie, więc bardzo się cieszę, że tutaj trafia nowy samochód. Samochód, który tutaj był wcześniej, ma już przejechane niespełna 200 tysięcy kilometrów, więc też już swoje przeżył. Każda karetka w tej chwili, którą kupujemy, to staramy się, żeby miała napędy 4x4, bo teren u nas jest taki jest, więc tutaj też jest. Także mam nadzieję, że będzie służyła i zmniejszy to czas oczekiwania naszych pacjentów. Kolejną też planujemy, mamy też zaplanowane na przyszłość, mówimy tutaj o Piwnicznej, mówimy tutaj o Krynicy, bo tam jeszcze też zwiększamy, więc jak gdyby cały czas jesteśmy na takim etapie, jakby to powiedzieć, unowocześniania i zmieniania floty, bo to jest najistotniejsze w tej chwili narzędzie dla naszych ratowników, żeby na czas dojechać.
7: Ambulans sanitarny z napędem 4x4 marki Mercedes, rok produkcji 2026, wartość tego pojazdu to 620 tysięcy brutto, w tym Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspólnie z Radą Powiatu przekazał dotację w kwocie 100 tysięcy złotych. Samochód, który oprócz standardowego wyposażenia, które kosztuje, jak wspomniałem, 620 tysięcy złotych, wymaga jeszcze doposażenia w urządzenia, które znajdują się w każdym ambulansie. To jest respirator, to jest defibrylator, to są ssaki, to jest wiele urządzeń, które łącznie kosztować też będzie około 250 tysięcy, więc pełne wyposażenie ambulansu gdzieś domyka się w kwocie 900 tysięcy złotych. Tak, podstacja w Łososinie jest jedną z kluczowych naszych podstacji. W ramach wszystkich podstacji, w których funkcjonują zespoły ratownictwa medycznego w liczbie jednoosobowej, podstacja ta jest druga pod kątem ilości udzielanych świadczeń w danym roku. W roku 2025 roku Zespół Ratownictwa Medycznego z Łososiny Dolnej udzieliło około 1500 pomocy osobom poszkodowanym, więc po Grybowie jest to druga co do wielkości podstacja. Poza tymi oczywiście większymi, Nowy Sącz, Krynica i Stary Sącz, gdzie tych zespołów mamy od 2 do 5. Nie, cały czas, panie redaktorze, że inwestujemy w sprzęt i także w tym roku w trzecim kwartale zamierzamy zakupić kolejny taki ambulans, tak aby sukcesywnie tą flotę samochodową odświeżać. Tak? Warto wspomnieć, że ten ambulans, który funkcjonuje w Łososinie Dolnej od 2021 roku, ma przejechane do dzisiaj 198 tysięcy kilometrów, więc jest to spora ilość przejechanych kilometrów nie tylko na terenie powiatu nowosądeckiego, ale wiele świadczeń udzielonych przez ten zespół dotyczy powiatu tarnowskiego i powiatu limanowskiego. Kluczowym elementem jest

0: Zmiana organizacji ruchu na ulicy Śniadeckiej. Każda dodatkowa stacja, która będzie uruchamiana na terenie Nowego Sącza, w 100% nie rozwiąże problemów, jakie mieliśmy w styczniu. Ona częściowo pomoże odciążyć zespoły ratownictwa, które funkcjonują na ulicy Śniadeckiej, ale jeśli dalej będą problemy z korkami, z organizacją ruchu, to dojdzie do sytuacji, jaka miała miejsce w styczniu bieżącego roku. Ulica Głowackiego jest miejscem dobrym, tak? Bo to jest praktycznie też wylotówka zaraz do obwodnicy i możemy odciążyć tutaj centrum miasta Nowego Sącza, a jednocześnie być też wsparciem chociażby dla gminy Chełmiec w zakresie obsługi jej przez zespoły ratownictwa z Nowego Sącza czy z Łososiny Dolnej. Ta podstacja działałaby na terenie miasta Nowego Sącza. Planujemy tam na pewno jeden 24-godzinny zespół ratownictwa medycznego, ale do czasu, kiedy te kwestie wszystkie formalne nie zostaną uzgodnione, to dzisiaj trudno jest mi wyrokować, jaka będzie dalsza decyzja. Ja posiadam wiedzę, że ta podstacja, ten teren ma być użyczony przez miasto Nowy Sącz na 3 lata z możliwością przedłużenia do 10 lat, co z mojego punktu widzenia jest nieakceptowalne, bo trudno sobie wyobrazić, aby inwestor ponosił nakłady finansowe na taką podstację, nie mając gwarancji później zwrotu tych poniesionych nakładów. Oczywiście można to sformalizować w formie aktu notarialnego, umowy, ale zazwyczaj przekazuje się działki w formie darowizny i wtedy ten czy inny inwestor może spokojnie inwestować w budowę podstacji na terenie miasta Nowego Sącza. No tak, odnosząc się do tej propozycji co do ulicy Witosa i tą, którą nam Urząd Miasta przekazał, no to na pewno ta stacja, ta propozycja lokalizacji jest znacznie lepsza. Nie mówię, że Witosa była złą lokalizacją, tylko kwestie dotyczące samej infrastruktury znajdującej się na tej działce uniemożliwiają budowę tam podstacji.
1: Filip Danik, ratownik medyczny.
2: Widać, że jeżeli chodzi o wyposażenie, wszystko jest dopasowane ergonomicznie. Dwa, że ten pojazd jest dużo bardziej podniesiony do góry i napęd na 4 koła, bo poprzedni również ma napęd na 4 koła, ale jest niższy. Ten pojazd jest podwyższony, więc pozwala nam wjechać dalej, po prostu. To jest zmiana zdecydowanie na plus, no bo mówię, nim jedziemy po prostu dalej. Siłą rzeczy, a tu jest obszar taki, że często gęsto drogi się kończą, jakieś przejechać przez jakiś brud czy cokolwiek, no to auto będzie dużo bardziej lepsze pod tym względem. Powiedzmy, tu jest główna droga przez Łososinę, ruszamy powiat w prawo, powiat w lewo, wszystko wiejskie, okolice, lasy i tam już się drogi kończą, zwykle. Bite, tudzież często gęsto jakieś wypadki w polach, w lesie, no to siłą rzeczy trzeba dojechać jak najbliżej. Sprzętowo w Sądeckim Pogotowiu już od dawna nie narzekamy, bo sprzęt jest z najwyższej półki. Sprzęt będzie przekładany po prostu z tamtej starej karetki, bo to jest wszystko w miarę nowe, ale no, na sprzęt też nie możemy narzekać. Tutaj się możemy na pewno poszczycić, że no, jeżeli chodzi o Małopolskę, to myślę, że
3: pewno ułatwi dojazdy w tych naszych trudnych terenach, tym bardziej, że jest ona z podniesionym podwoziem, z napędem 4x4, także dojazd na pewno jest o wiele łatwiejszy i prostszy w tych naszych trudnych warunkach terenowych. Natomiast no, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że sama karetka nic by nie zdziałała bez ludzi, bez obsługi, która tutaj jest w tej podstacji. Jak mówiłem wcześniej, naprawdę słowa uznania i podziękowania dla całej załogi podstacji pogotowia ratunkowego tutaj w Łososinie Dolnej. Naprawdę są to sprawni ratownicy i fachowcy w tej dziedzinie, do której tutaj są przeznaczeni. Tych wyjazdów mają sporo, bo widać z urzędu gminy, że często ta karetka wyjeżdża. Jak tutaj pan starosta powiedział, nie tylko gmina Łososina Dolna, nie tylko gmina Gródek nad Dunajcem, ale również gminy ościenne i ościenne powiaty. Także widać, że lokalizacja tego punktu, tej podstacji jest dobra. A żeby ta pomoc była niesiona sprawnie, skutecznie, to wiadomo, że musi być odpowiedni sprzęt. I tutaj też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się czy dofinansowali zakup tej karetki pogotowia ratunkowego tutaj dla Łososiny Dolnej, a więc i Sądeckie Pogotowie Ratunkowe i Powiat Nowosądecki, Zarząd Rada Powiatu. Będzie to na pewno z korzyścią i ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łososina Dolna, ale nie tylko. Założenie przy budowaniu tego obiektu było takie, żeby to skrzydło właśnie tutaj, tu zlokalizować tak zwany zespół wyjazdowy ratowniczy, czyli miała być straż, miało być pogotowie i miała być policja, i tak też się stało. Najdłużej z wprowadzeniem tutaj, można powiedzieć, zeszło, jeśli chodzi o podstację pogotowia. Natomiast jak już się tutaj to pogotowie znalazło, to mają naprawdę godziwe warunki, bo wcześniej ta podstacja mieściła się w starym ośrodku zdrowia w Łososinie Dolnej. Garaż był w zwykłym

0: Radowa. Domowe, ciepłe, dwudaniowe obiady dla seniorów z Nowego Sącza i okolicy dostarczą kurierzy.
1: Przed nami czwarta edycja Poczty Obiadowej. Przypomnijmy, co to jest za idea.
2: Poczta Obiadowa jest to program, który ma na celu zapewnienie niesamodzielnym seniorom tutaj z okolic Nowego Sącza, Starego Sącza i Grybowa oraz pobliskich miejscowości obiadów dowożonych bezpośrednio do domu 3 razy w tygodniu.
1: No i rusza rekrutacja do kolejnej edycji. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. No jak można się zgłosić?
2: Zgłosić można się przez formularz internetowy, który jest na naszej stronie. Jest on też udostępniony na naszych social mediach. Także znajdziecie go Państwo na stronie www.sc.org.pl. W zakładce Pomoc Seniorom jest przygotowana do tego dedykowana strona, Poczta Obiadowa. Więc wchodząc na stronę, trzeba uzupełnić króciutki formularz. On zajmuje około 5 minut. Żeby się zgłosić, trzeba, że tak powiem, spełniać główne kryteria, czyli wiek ukończony na 70 lat. Trzeba być oczywiście seniorem, żeby w ogóle tutaj próbować się zgłosić. Program jest co do zasady dedykowany seniorom, którzy są samotni, którzy nie mają wsparcia rodziny, którzy są niesamodzielni, którzy mieszkają tutaj w terenie powiatu nowosądeckiego, jednak głównie skupiamy się na miejscowości Nowy Sącz, Stary Sącz, Chełmiec i Grybów. Natomiast bierzemy pod uwagę też miejscowości w okolicach tych głównie miast. Wchodzi tutaj też o gminę Rytro, gminę Podegrodzie, więc śmiało można się zgłaszać. Jeżeli chodzi o nasze kryteria, mamy możliwość zakwalifikowania też seniorów, którzy nie do końca spełniają wszystkie te warunki, natomiast nie jest ich dużo, więc jeżeli znacie Państwo lub jesteście Państwo seniorem, który takiego wsparcia potrzebuje, to jak najbardziej zachęcamy, żeby się zgłosić. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, do kiedy potrwa rekrutacja, ponieważ w tym roku możemy zakwalifikować do tego programu 200 seniorów. Jeżeli do końca tygodnia zgłosi nam się po prostu dwukrotna ilość po prostu osób, które możemy zakwalifikować, no to rekrutacja wtedy się zakończy. Natomiast jeżeli te zgłoszenia nie będą spływać tak szybko, no to prawdopodobnie potrwa to trochę dłużej.
1: Mamy kryterium dochodowe?
2: Mamy kryterium dochodowe. W tym roku jest to 2670 netto miesięcznie. Natomiast tak jak wspomniałam, w wyjątkowych sytuacjach możemy zakwalifikować seniorów, którzy ten próg przekraczają.
1: Kiedy ruszy Poczta Obiadowa?
2: Poczta Obiadowa rusza od 1 czerwca, dokładnie pierwszy wtorek, bo będziemy obiady dowozić we wtorki, środy i piątki. Wypada, jeżeli się nie mylę, 2 czerwca, więc już niedługo, więc ten czas na zgłoszenia i na przeprowadzenie całej rekrutacji już też został nam niewielki, więc zachęcamy do zgłoszeń.
0: Mówiła Julia Sadoń ze Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza, które koordynuje Pocztę Obiadową. Szczegóły są na st.org.pl. Razem z wiosną do naszego regionu wróciły burze. Niestety czasem mogą też zdarzyć się prawdziwe nawałnice z gradem i wichurami. Jeżeli sprawdzą się zapowiedzi synoptyków, to w tym tygodniu w Małopolsce burze będą pojawiać się prawie każdego dnia, głównie na południu regionu. Dlatego warto uważać i posłuchać kilku ważnych rad od strażaków.
3: Jeśli chodzi o same burze, to wiemy dobrze, że są to zjawiska bardzo intensywne w swoim przebiegu. Często, zwłaszcza jeśli mamy tu okres długotrwałego braku deszczu, to te zjawiska są tym bardziej gwałtowne. Jeśli taką burzę jesteśmy w stanie, jeśli taka burza napotka nas w terenie otwartym, musimy na pewno szukać pierwszego, lepszego schronienia. Warto jest, aby pamiętać, aby takim schronieniem absolutnie nie były samodzielne, pojedyncze stojące drzewa. Musimy jak najszybciej schronić się. Jeśli mówimy o burzy w naszych domach, to oczywiście tutaj bardzo ważnym jest, aby szczelnie pozamykać okna, aby pozabierać przede wszystkim, ponieważ burzom towarzyszą intensywne podmuchy wiatru, co głównie też stanowi zagrożenie przy budynkach. To też, co często pojawia się w alertach RCB, musimy pozbierać wszystkie wolne rzeczy z ogrodu, tak aby nie zostały porwane przez wiatr, nie wyrządziły szkody nam, bądź też nie zniszczyły dobytku, pozamykać okna. Najlepiej odłączyć energię elektryczną w budynku, aby nie doszło do zwarcia instalacji po uderzeniu pioruna. No i przeczekać taką burzę po prostu. Dla nas najważniejszym jest mimo wszystko znalezienie tego miejsca bezpiecznego, udanie się do najbliższego schronienia, być może są w pobliżu jakieś zabudowania, baraki, tam możemy spokojnie tą burzę przeczekać. Ważne, aby podczas burzy nie znajdować się na otwartym terenie. Jeśli już taka sytuacja

0: To będzie miało miejsce. Ważne jest, abyśmy maksymalnie zwiększyli swoją powierzchnię względem podłoża, aby nie gwałtownie się nie przemieszczać, ponieważ to wszystko, wykorzystując te różnice potencjału, piorun szuka takiego uziemienia do ziemi. Możemy zostać wtedy porażeni piorunem. Jeśli chodzi o góry, to mieliśmy taki przypadek tutaj, gdzie tak naprawdę doszło do zbiorowego porażenia piorunem, i to było na Giewoncie, gdzie doszło do uderzenia pioruna w krzyż. Wtedy, pamiętam, równolegle jeszcze trwała akcja w jaskini, gdzie było wydobycie, zdaje się, grotołazów. Tutaj wtedy też znaczne siły tatrzańskiego pogotowia ratunkowego były zaangażowane w tamte działania. Też właśnie Straż Pożarna brała udział w tej akcji. Była to oczywiście duża akcja, gdzie tak naprawdę pierwsza w historii, gdzie doszło do takiego zdarzenia, tak dużej ilości osób poszkodowanych. I oczywiście, jeśli chodzi o takie sytuacje, jest to bardzo ciężkie. W górach nie znajdziemy schronienia takiego przygodnie napotkanego. Natomiast no tutaj, szanowni państwo, i to chyba powiedzą wszyscy, którzy biorą udział w tego typu wyprawach, tutaj jakby profilaktyka, prewencja, a więc sprawdzenie tej pogody ze znacznym wyprzedzeniem. Jeśli naprawdę jakiekolwiek występuje ryzyko wystąpienia takiego zdarzenia, zrezygnujmy z takiej wycieczki, przełóżmy ją na inny dzień, bo w tym momencie nasze życie jest chyba najcenniejsze względem takiej wycieczki. W ogóle, jeśli mówimy tutaj o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych, którym towarzyszą właśnie silne podmuchy wiatru, bądź też coś, co niewątpliwie było bardzo dużym w rozmiarze zjawiskiem, które dotyczyło miejscowości Librantowa, między innymi też, bardzo dużo budynków zniszczonych. Do takiego zjawiska mam wrażenie, że nie możemy się przygotować w stopniu zadowalającym. Natomiast co możemy zrobić? Uważam, że na pewno, zwłaszcza po sezonie zimowym, powinniśmy dokonać rewizji swoich budynków, czy aby na pewno po zimie, kiedy śnieg zalegał na dachu, kiedy z niego zjeżdżał, czy nie doszło do uszkodzenia, choćby zerwania mocowań blachy, mocowań dachów. Wiemy, że to zjawisko w swojej skali było tak potężne, że przewracało drzewa, wyrywało dachy praktycznie w całości, więc tutaj też trudno mówić o przygotowaniu. Natomiast na pewno zabezpieczenie tego, co mamy, tych elementów, które mogą się przemieścić, i sprawdzenie, i dbanie o prawidłowy stan techniczny własnego budynku na pewno zmniejszy rozmiary tego zdarzenia.
1: Radził Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Warto też sprawdzać prognozy pogody oraz alerty meteo. Na smartfona można pobrać jedną z aplikacji, która przed burzami ostrzega. To symboliczne połączenie przeszłości z przyszłością. W Nowym Sączu odkopano, a potem ponownie zakopano kapsułę czasu. Pamiątki z 2026 roku dołożono do przedmiotów, które na miejskim rynku zakopano 25 lat temu. A przy tej okazji przez chwilę można było zobaczyć, jakie skarby trafiły wtedy do kapsuły. Mówi Wojciech Molendowicz z Dobrego Tygodnika Sądeckiego.
2: Rzeczy było mnóstwo, jak patrzymy na to rozkładówkę Gazety Krakowskiej z 5 stycznia 2001 roku. To widzimy, jakie bogactwo rzeczy ludzie włożyli do kapsuły czasu. Przeróżne środowiska, przeróżne organizacje, redakcje, ale też klub sportowy Sandecja, prywatne osoby, Encyklopedia Sądecka od Jerzego Leśniaka, od RTK zapis sesji Rady Miasta na taśmie, tak? VHS. Ciekawe, czy to da się obejrzeć. Od dzieci z MOK-u, tak? Są rysunki, są wypracowania, jak sobie wyobrażamy Nowy Sącz za 25 lat. No,
3: sporo tego.
2: Sporo.
4: W ogóle świat jest tak zbudowany, że się kręci wokół czasu. No i ten czas, żeby po prostu mierzyć, czy jest dobry, czy zły, no to jest tak oprawiany pewnymi pomnikami. No i kapsuła czasu, jak sama nazwa wskazuje, też mówi o tym, że coś upłynęło, coś się skończyło, kiedy się zaczęło. No i teraz wspominamy, co to było 25 lat temu, czy to były mądre pomysły, czy nie. Ale jak tak popatrzymy naokoło, to sporo ludzi jest, czyli to nie tylko nas, którzy tu zakopywali, coś tam wkładali, ściągnęło to, ale ściągnęło wielu sądeczan. No, czyli pomysł, widać, był dobry. No i być może za 25 lat jeszcze więcej ludzi tu będzie, odkopując nową kapsułę.
3: Pamięta pan ten dzień?
4: Nie pamiętam.

0: Pamiętam, oczywiście. Pamiętam też ludzi, którzy wymyślili, przygotowali scenariusz. To nie był autorski mój pomysł, oczywiście organizacyjnie musiałem to jakoś zrealizować, ale ci ludzie byli przekonani, że to jest dobry pomysł. No i dzisiaj chyba jest po prostu ocena tego, co wymyślili, że to było dobre. Powiem prawdę, że nie wiedziałem dokładnie, co tam jest zakopane. Wtedy były takie czasy, że po prostu te obowiązki to zawsze tam człowieka gdzieś kierowały. Sam wiem, co włożyłem, bo wiem. Też tam ktoś mi coś powiedział. No nie ukrywam, że parę dni temu odświeżyłem wiadomości, więc było to dokumentowane, więc byłem pod wrażeniem różnorodności tych pomysłów. A ludzie się pewnie za chwilę dowiedzą, co to była ta różnorodność. No jak teraz tak myślę, to myślę, że to nie był za głupi pomysł, bo skoro to jest kapsuła czasu, gdzie żyjemy w tej tak zwanej osi czasu, ten czas był mierzony zegarkiem, no to zdjąłem to, co miałem i to uważałem, że coś dobrego mam, ale myślałem, że zobaczy, jak nie ja, to ktoś zobaczy, co prezydent miasta Nowego Sącza wtedy na rynku.
1: Właśnie dobrze, że przypomniano w pewnym momencie, że to był styczeń, bo ja pamiętam, że było zimno i pamiętam, że miałam 2 godziny okienka w szkole, byłam wtedy wiceprzewodniczącą Rady Miasta, wyszłam na to wydarzenie i wróciłam straszliwie zmarznięta, więc to mi się kojarzy. Oczywiście jako prezes Klubu Inteligencji Katolickiej daliśmy listę członków, ale również i przesłanie do tego, co zostanie otwarte. I teraz sobie wspomniałam, że miałam takie myśli, co będzie za 25 lat, czy ja dożyję i czy ja zobaczę to, co wyciągnięto z tej beczki. Muszę powiedzieć, że w tym roku od początku tak myślałam, kiedy to zostanie otwarte, bo nie pamiętałam dokładnie daty. No i stało się, widzieliśmy, 25 lat to bardzo dużo, to jest ćwierć wieku, ale to jednocześnie mało, no bo żyjemy, jesteśmy i mieliśmy okazję być świadkami znowu jakiegoś wydarzenia ważnego.
2: Tak, oczywiście byłem radnym miasta drugiej, trzeciej kadencji w Nowym Sączu. Pamiętam bardzo doskonale ten czas. Prywatnie byłem przedsiębiorcą, więc dzisiaj je odnalazłem. Myślę, że przednia sprawa i oby tak dalej. Z każdego czasu powinny właśnie być takie kapsuły pielęgnowane i za jakiś czas pokazane społeczeństwu, zwłaszcza młodym pokoleniom, że warto dbać. Kto nie pamięta o historii, to nie doczeka przyszłości.
3: Jestem szczęśliwa, bo następnie chyba nie doczekam. Nie wyobrażałam sobie, że tyle rzeczy tam się mieściło. No i teraz też dużo, dużo takich drobiazgów włożono i do butelka, ta szynka, te różne roczniki sądeckie, no i poszczególne tam jakieś organizacje, szkoły, swoje pamiątki, zakłady.
4: Myślę, że rzecz najważniejsza, przesłanie do przyszłych pokoleń, przesłanie do ludzi, którzy tutaj za 25 lat przyjdą otworzyć to, co dzisiaj wkopaliśmy. List do nich, informacja o tym, co się działo w mieście, informacje, którą mogą pozyskać z kuriera nowosądeckiego, z pendrive'ów, na których są sesje Rady Miasta Nowego Sącza obecnej kadencji, z materiałów informacyjnych o mieście Nowym Sączu, też dostępnych na formacie cyfrowej, na pendrive'ie. O mieście, zdjęcia miasta, informacje o mieście, informacje o ludziach istotnych w mieście. W związku z tym, że dziś mieliśmy smutną okoliczność, pogrzeb honorowego obywatela miasta, również informacje na jego temat związane z nim. W związku z tym w metalowej kapsule, która jest zabezpieczona śrubami, dostanie się to pod ziemię na następne 25 lat.
5: Dodaje wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Zgodnie z planem zakopana w tym roku kapsuła będzie odkopana za 25 lat, czyli w 2051 roku. Nowe miejsce do tworzenia dostali fani graffiti z Nowego Sącza. To metalowy płot w samym centrum miasta, który otacza teren budowy nowego parku handlowego po Starym Młynie. Opiekuje się nim magister Mors.
6: W okolicy bulwaru Narwiku, gdzie budowany będzie nowy park handlowy, pojawił się taki blaszany płot i ten płot podobno ma być takim legalnym miejscem, gdzie będzie można tworzyć graffiti.
7: Jak ja tylko zobaczyłem ten płot, to jedna myśl. Zróbmy tam coś kolorowego. Jest to tymczasowa ścianka, więc warto to wykorzystać na różne działania. Podzieliłem to na 3 sektory. Jeden sektor będzie dla

0: młodzieży, którzy zaczynają przygodę z graffiti i zrobimy to w ramach warsztatów, czyli będzie pod moim nadzorem, będą mogli się nauczyć młodzi szkicowania, rysowania i później malowania na blaszce. Dodam, że malowanie na blaszce jest najtrudniejsze, więc wchodzą na najgłębszą wodę, jaka istnieje, bo jest jeszcze falowana ta blacha, więc to jest w ogóle najtrudniejsze. Druga część środkowa to jest taka przeznaczona dla nas, dla sądeckich graficiarzy, kolegów, artystów, którzy malują już od wielu lat i tam pozostawimy swoje imiona. A trzecia część jest dla mieszkańców w ogóle. Wymyśliłem taką akcję, żeby to mieszkańcy zadecydowali, jakie hasło napiszemy na tej bramie. I od strony właśnie zamku, od strony ronda, można powiedzieć na wjazd do Nowego Sącza, na wjazd to jest taka brama, chciałbym, żeby pojawiło się hasło wymyślone przez mieszkańców. Nie mam pojęcia, jakie to może być hasło, czy to będzie jedno słowo, czy to będzie 10 słów, czy to będzie może jakiś wiersz, nie wiem. I to będziemy chcieli napisać właśnie na tej bramie.
1: Jeżeli chodzi o tę przestrzeń, którą tam dostaliście, wiem, że pierwsze graffiti już tam się pojawiło.
0: Tak, to w weekend majowy. No, szybko działamy, nie? Jest decyzja pana prezydenta, jest zgoda pana prezydenta.
1: Jest legalna ściana.
0: Jest legalna ściana, no to my, graficiarze i tutaj sądecka scena graffiti, nie będziemy czekać długo, nie? Jakby brakuje nam cały czas tych miejsc i to jest bardzo fantastyczna akcja, dlatego że lepiej, spokojniej, na legalu zrobić sobie kolorowe graffiti. Przychodzą ludzie, przychodzą dzieci, robią sobie zdjęcia i wydaje mi się, że to wygląda lepiej. Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
1: A te warsztaty, które organizujesz dla młodzieży i dorosłych, to one, myślisz, że będą mogły być robione cyklicznie, żeby jak najwięcej osób spróbowało tego street artu?
0: Znaczy, wyszliśmy tutaj z panem prezydentem z takim założeniem, że może to wyszkolmy tą sądecką młodzież, pokażmy im to właśnie od tej strony. No i ja zaproponowałem, pan prezydent jakby jak najbardziej był przychylny tej akcji, także widzimy się u mnie w galerii, zaczynamy właśnie od projektowania, pokażemy, będą też graficiarze inni, którzy pokażą jak oni to robią i na ten moment wygląda na to, że musimy powtórzyć te warsztaty, dlatego że jest bardzo duże zainteresowanie, nie spodziewaliśmy się, że tyle osób się zapisze, no brakło miejsc, ale będziemy robić dostawki i to pokazuje, że jest to potrzebne, że młodzi chcą robić, chcą sobie legalnie pomalować, także po pierwszych warsztatach będziemy podejmować dalej decyzję, co robimy dalej, czy warto w to iść, jak było, czy uczestnicy byli zadowoleni, także myślę że tak.
1: Rozumiem, że ta ściana będzie się zmieniać z biegiem czasu, bo to nie jest tak, że namalujecie coś i to będzie tam przez te 2 lata budowy trwało.
0: Znaczy to właśnie tu magiczne słowo, zależy ile budowa będzie trwała, bo na ten moment przewidzieliśmy, że raz to malujemy, ponieważ jakby nie było takiej koncepcji, że to będziemy zamalować, ale nie mówię nie, bo to tak samo jak serial na węgierskiej, dzisiaj jest, jutro go nie ma, zmieniam ten cykl, też powstał spontanicznie. Być może dla nas miejsce legalne jest miejscem bardzo ważnym i chętnie będziemy tam zaglądać. Być może pokusimy się za jakiś czas na odnowienie. Na razie chcemy zapełnić całą powierzchnię, a to jest ogromna powierzchnia, bo to jest ponad 300 metrów długości, więc 600 metrów kwadratowych ponad.
1: A ten napis witający mieszkańców Nowego Sącza kiedy powstanie?
0: Napis, będzie ogłoszony konkurs na stronie Urzędu Miasta na Facebooku i tam będzie można w komentarzach propozycje podsyłać. Myślę, że więcej informacji właśnie znajdzie się na stronie Urzędu Miasta, także zachęcam do zaobserwowania, podglądania i sam jestem ciekaw, jakie to będzie hasło. Ja z kolegami będziemy to hasło później malować.
2: Mówił sądecki artysta Magister Mors. Po zimowej przerwie rowerzyści znowu wyjechali na ulicę Nowego Sącza. Fanów dwóch kółek można spotkać głównie na ścieżkach rowerowych. Warto jednak pamiętać o tym, że po zimie nasz rower musimy sprawdzić i przygotować do sezonu wiosenno-letniego. O tym, jak to zrobić, podpowiada Artur Poręba z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.
3: Tak, jak najbardziej. Ruch już jest bardzo wzmożony. No, pogodę mamy super. Teraz też się to na tyle zmienia, że ten ruch jest cały rok, ponieważ dużo osób jeździ na rowerze do pracy.

0: wszelkie załatwienia na mieście czy coś takiego załatwia po prostu na rowerze. No bo te zimy coraz słabsze są z roku na rok także. No, najbardziej podstawowa rzecz, czyli pompowanie kół, sprawdzenie, czy to powietrze jest. Przetarcie, wiadomo, skórzu, jeżeli ten rower stał przez kilka miesięcy. Sprawdzenie działania hamulców, no bo to jest też podstawa bezpieczeństwa. I takich połączeń śrubowych, gdzie coś mogło się po prostu poluzować. Możemy zrobić sami, jeżeli dysponujemy podstawowymi kluczami i pompką. A jeżeli tego nie mamy lub po prostu nie mamy chęci czy umiejętności, to jak najbardziej możemy zaglądać do serwisu.
1: Mówił Artur Poręba z jednego ze sklepów rowerowych w Nowym Sączu.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam. O pieniądze na wymianę starych pieców mogą starać się mieszkańcy Nowego Sącza. Głównie ci, którzy mają prywatne domy lub są właścicielami lokali w kamienicach. Warto jednak się pospieszyć, bo miasto może przeznaczyć tylko około 30 dotacji.
2: Mam bardzo dobrą wiadomość, jak sądzę. Dla wszystkich posiadaczy starych, nieefektownych pieców węglowych. Proszę Państwa, jeśli tylko chcecie, możecie uzyskać dotację w wysokości 6 tysięcy złotych na wymianę, likwidację starego, nieekologicznego źródła ciepła na coś nowego. To nowe coś to może być, że jest to na przykład piec gazowy, dwuobiegowy, jakikolwiek, to może być pompa ciepła, to może być podłączenie do MPC-u, piec na pelet. W każdym razie 6 tysięcy to jest mniej więcej taka kwota, która pozwoli na zakup pieca gazowego, kotła gazowego najwyższej generacji. I teraz tak, kto może wystąpić? Każdy mieszkaniec Nowego Sącza, który jest posiadaczem domu lub wydzielonego lokalu mieszkalnego, zgłosi się do nas, wypełni odpowiedni wniosek, zostanie przyznana ta dotacja, podpiszemy umowę, no i zrealizuje tą inwestycję. Wszystkie, że tak powiem, formalności są ograniczone do niezbędnego minimum i Państwo po prostu przystępujecie teraz do inwestycji. Sezon jest w sam raz na wymianę kotłów, na likwidację, no i po prostu zaproszony. Mamy kwotę, mamy na jednego mieszkańca, to jest 6 tysięcy, mamy przygotowane, no niestety tylko albo aż 30 dotacji, to jest to 80 tysięcy. No tak pozwoliło nam, to są nasze własne miejskie pieniądze, które musieliśmy wygospodarować i znaleźć. Jeśli będzie takie zainteresowanie, to w przyszłym roku będziemy powtarzać te dotacje. Tak, więc z tymi piecami to jest tak, że one nam cały czas ubywają i to nie dlatego, że ludzie je likwidują, tylko my w tej chwili zaczęliśmy wprowadzać tak zwaną centralną ewidencję emisyjności budynków, w której jest bardzo dużo pieców pozaklasowych. Jest ich około

0: tysiąca. Dlaczego ja powiem około? Dlatego, że z każdym dniem one maleją, bo okazało się, że kiedyś była taka, taka zupełnie zapomniana sytuacja, kiedy dostawało się dotacje w wysokości 3000 zł na zakup węgla. I wtedy te piece węglowe w tych deklaracjach nam się strasznie rozmnożyły. Jak króliki, naprawdę. I teraz one są po prostu w ramach, bo też Straż Miejska kontroluje, czy te piece są, czy te deklaracje CEB są wykonane, więc okazuje się, że są weryfikowane i tych piecy nam ubywa. To jest dobra wiadomość, to są te klasy 0, 1, 2, czyli tak zwane kopciuchy, nie lubię tego słowa, ale okazuje się, że od końca tego roku już nie będą mogły być używane piece kategorii 3 i 4. Ich jest znowu ponad 1000. Ale jak mówię, systematycznie to maleje. No niestety program Czyste Powietrze rządowy jest skomplikowany, trudny, no i przede wszystkim nie dofinansowuje likwidacji kotła węglowego na kocioł gazowy. A bardzo wielu chętnych ludzi jest, bo ma gaz na domu i to jest naprawdę, są już znudzeni, bo tu przychodzą do nas ludzie i pytają, mieszkańcy są znudzeni tym dokładaniem do pieca. Osoby starsze chciałyby troszeczkę tego komfortu mieć i to do nich głównie jest adresowana ta nasza dotacja. No, do wyczerpania zapasów i kto pierwszy przyjdzie, złoży wniosek. Wnioski są też na stronie do ściągnięcia. Zapraszamy na Wazów 9, tam mamy punkt obsługi mieszkańca. Wypełniacie, składacie, jak tylko spełniacie te warunki, czyli A, jesteście posiadaczem starego kotła, B, jesteście mieszkańcem Nowego Sącza, macie tytuł własności do mieszkania lub do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, zapraszam. Nie żadnych kryteriów dochodowych. Naprawdę. Nas interesuje likwidacja starego źródła ciepła.
1: Mówił Grzegorz Tabarz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. O szczegóły można pytać w Wydziale Ochrony Środowiska. Problem ze żmijami ma schronisko dla psów w Nowym Sączu. Od kiedy zrobiło się ciepło, węże zaczęły pojawiać się na wybiegach dla psów. To może być bardzo niebezpieczne dla zwierząt, mówi Joanna Otto, szefowa schroniska.
2: Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
3: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
2: Tak, zdarzają się.
3: Teraz?
2: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
3: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
2: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmije. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren, no, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblegana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty i ostrożność.
1: Uważać powinni także wolontariusze, którzy przychodzą wyprowadzać schroniskowe psy na spacery. Kilkudziesięciu prelegentów z Polski i zagranicy wzięło udział w konferencji o zdrowiu, którą zorganizowała Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Panele dyskusyjne dotyczyły współczesnych chorób cywilizacyjnych i walki z nimi.
4: Dzień dobry Państwu, dr Halina Potok, prorektor do spraw studenckich i kształcenia Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dzisiaj w naszej uczelni mamy konferencję międzynarodową, którą przygotowało i zorganizowało zespół z Wydziału Lekarskiego.

i Nauka Zdrowiu. Konferencja pozwala na wymianę doświadczeń z obszaru zdrowia, medycyny i współpracy w zespołach interprofesjonalnych. Bardzo ważne wydarzenie, ponieważ w ramach tej konferencji łączymy doświadczenie, wiedzę, umiejętności profesjonalistów z różnych krajów. Dzięki temu nasi wykładowcy zdobywają również doświadczenie. Dzięki temu mamy możliwość

wymiany doświadczeń w zakresie współpracy interprofesjonalnej. W wydarzeniu uczestniczą oczywiście osoby z zewnątrz, zaproszeni goście. Oczywiście mają również możliwość studenci, ponieważ rozwój kadry naszej akademickiej opiera się przede wszystkim o współpracę z naszymi studentami, bo to oni kiedyś będą również rozwijać

najlepsze przygotowane prace w tym zakresie stymulują ich do rozwoju przyszłej ich aktywności naukowej. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości będą również chcieli swój rozwój zawodowy złączyć trochę w uczelniu właśnie poprzez rozwój naukowości w oparciu o praktykę, o studium przypadku, o badania naukowe prowadzone w oparciu o doświadczenie praktyczne. Tematy są w szerokim spektrum. Jest to tematyka związana z kwestią chirurgii, bo w tej chwili akurat odbywa się wykład z zakresu robotyki. Były wykłady z zakresu profilaktyki, był wykład na przykład też, w którym uczestniczyłam, z zakresu profilaktyki zakażenia wynikającego z ukąszenia kleszczem. Jest tematyka związana również z dietetyką, z fizjoterapią. Generalnie wszystkie obszary związane z medycyną dziś tutaj na tej konferencji w tym zakresie tematycznym mają swoje miejsce, bo zdrowie jest bardzo szerokie. Jeżeli

0: zajmujemy później po to, żeby to zdrowie utrzymać, albo w ramach profilaktyki drugiego stopnia szybko rozpoznać pewne zagrożenia, a w ramach profilaktyki trzeciego stopnia działać skutecznie, żeby te dolegliwości, które ewentualnie gdzieś tam będą rozpoznane, w miarę szybko podziałać tak, żeby nie powodowały jakichś negatywnych skutków w naszym organizmie. To nie jest pierwsze takie wydarzenie w naszym wydziale. My cyklicznie organizujemy różne spotkania, konferencje. Wydział jest bardzo aktywny w tych obszarach. Władze dziekańskie bardzo dbają o to, żeby te wydarzenia były organizowane cyklicznie, a myślę, że o tym, jakich mamy prelegentów, z jakich krajów, to już bardziej dokładnie myślę, że Państwu przedstawią organizatorzy.
1: Urszula Cisoń-Apanasewicz, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
2: Iwona Zaczyk, prodziekan na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
1: Myślę, że ta tematyka jest bardzo istotna. Współpraca w zespołach interprofesjonalnym to temat, który jest ostatnio na tak zwanym topie, ale on zawsze był potrzebny, zawsze był konieczny, ta współpraca w zespołach. Natomiast teraz o tym dużo mówimy. Zorganizowaliśmy tę konferencję właśnie pod takim hasłem, ale tak jak tutaj zostało powiedziane, konferencja ma charakter międzynarodowy i chciałabym się tutaj pochwalić, że udało nam się pozyskać wykładowców, panelistów z różnych krajów. Wysłuchaliśmy już dzisiaj wykładu pani doktor z Australii, wysłuchaliśmy wykładów osób reprezentujących środowisko akademickie z Indii, z Portugalii, z Turcji, jeszcze przed nami wykłady ze Słowacji, z Ukrainy, więc myślę, że to jest takie dla nas duże wyzwanie, osiągnięcie, że nasi pracownicy, nasi studenci, ale też osoby, które przyjechały do nas z innych uczelni, mogą wysłuchać i uczestniczyć w tych wykładach i również w sesji posterowej.
2: No, cieszymy się bardzo, że udało nam się zorganizować taką konferencję, która ma bardzo szeroki zakres. Tak jak tu pani dziekan mówiła, no, są to goście zarówno z Indii, jak i z Turcji, jak i z Portugalii. I równocześnie prowadzimy dwie sesje. Jest to sesja ta anglojęzyczna i sesja polskojęzyczna, więc prelegentów jest naprawdę bardzo dużo i wszyscy chcą podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z czego bardzo się cieszymy i cieszymy się z tego, że tak wielu tutaj prelegentów postanowiło wziąć udział w tej naszej konferencji. Czyli ilu? No to są osoby w zasadzie to są zespoły, tak? Właśnie tak jak pani dziekan powiedziała, z Indii, z Portugalii, z Ukrainy, z Turcji. No i nasi polscy tutaj wykładowcy też jest. Tak, będzie kilkadziesiąt osób. Tak, jeżeli chodzi o tematy, to one oczywiście krążą tak wokół tej interdyscyplinarności i krążą też wokół tej współpracy zespołów interprofesjonalnych. Są to tematy na przykład dotyczące żywienia osób starszych, są to tematy dotyczące na przykład psychiki, tak, czyli depresji na przykład osób starszych, są to tematy, które dotyczą no, tak jak tutaj Państwo macie, dietoterapii, czyli generalnie można powiedzieć, że ten zakres tematyczny jest naprawdę, naprawdę ogromny.
1: Przyjechali też przedstawiciele uczelni z całej Polski, mamy przedstawicieli z uczelni z Gdańska, z Wrocławia, z Krakowa, z Rzeszowa, z Warszawy i każdy chce się podzielić tymi swoimi doświadczeniami. Mamy również zaplanowane warsztaty dla osób zainteresowanych, warsztaty z zakresu pierwszej pomocy, udzielania pierwszej pomocy, ale też zaawansowanych procedur w medycynie ratunkowej. Mamy zaplanowane warsztaty dotyczące nowości w żywieniu pacjentów, warsztaty z zakresu analizy składu ciała, porad dietetycznych, na które można się wpisać i w których można uczestniczyć. Także to tyle chyba, jeśli chodzi o tą naszą dzisiejszą konferencję. Myślę, że jest to ciekawe wydarzenie i mamy taki plan przyszłościowo, żeby ona była cyklicznym wydarzeniem.

konferencję. Myślę, że jest to ciekawe wydarzenie i mamy takie plany przyszłościowo, żeby ona była cyklicznym wydarzeniem.

0: Studenckie Święto potrwa 4 dni. Będzie to pierwsza od kilkunastu lat wspólna impreza dwóch sądeckich uczelni.
1: Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej poświęconej juwenaliom sądeckim. W tym wypadku jest to wydarzenie wręcz epokowe, dlatego że nie są te juwenalia organizowane przez jedną uczelnię, ale dwie, czyli Wyższą Szkołę Biznesu i Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Chronologicznie będziemy opowiadać o każdym punkcie juwenaliów. Ja na początku pozwolę sobie przedstawić uczestników tej konferencji. Tutaj mamy Wiktora Madziara, przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ANS. Tutaj od mojej prawej strony mamy Patryka Bocheńskiego, wiceprzewodniczącego Rady WSB, i Dominika Hajduka, przewodniczącego Rady WSB.
2: Pierwszy dzień juwenaliów, czwartek, 21 maja. Klasycznie, tak jak już od co roku, zaczynamy dniem sportowym. Na sportowo rywalizujemy, chociaż nie tak bardzo jak w roku poprzednim, ponieważ w tym roku zdecydowaliśmy się na rozegranie dyscyplin towarzyskich. Gramy towarzysko ANS na WSB. Pierwszym punktem czwartkowego wydarzenia będzie mecz w piłkę nożną. Pełnowymiarowy mecz studenci na studentów, pełne jedenastki. Gramy, tak jak cały czas mówię, towarzysko. Po tym meczu o godzinie 16 przechodzimy na kolejną dyscyplinę, czyli bieg, który odbędzie się w formule takiej jak w latach ubiegłych, czyli dla wszystkich osób, które chcą po prostu w nim wystąpić, wystartować. Zapisy są dostępne dla każdego na aplikacji przez stronę. Po biegu o godzinie 17 gramy mecz w siatkówkę i tu jest tak jak na piłce nożnej, gramy studenci na studentów, czyli ANS na WSB, i o godzinie 18.30 startujemy z meczem ostatnim, również siatkówkę, i to jest już jeszcze bardziej można powiedzieć, że mecz towarzyski, bo gramy wykładowcy ANS przeciwko wykładowcom WSB. Nie ma wygranych, nie ma przegranych, gramy towarzysko dla zabawy, żeby się, tak powiem, zapoznać, a w latach następnych może zorganizujemy bardziej rywalizacyjne dyscypliny.
3: Natomiast jeśli chodzi o drugi dzień juwenaliów, czyli piątek 22 maja, planujemy zlot motoryzacyjny na terenie WSB NL-u. Na parkingu będzie kilkadziesiąt różnego typu aut. Będzie można sobie posiedzieć, pooglądać i zobaczyć, jak te samochody działają. Natomiast po skończonym zlocie, który będzie trwał od 18 do 20.30, zapraszamy wszystkich studentów i nie tylko do klubu Reset, który będzie otwarty od 21.00. No i całą noc się bawimy.
4: Trzeci dzień juwenaliów, a właściwie jego początek, rozpoczniemy turniejem sportowym. Odbędzie się on 23 maja o godzinie 10, czyli dosyć wcześnie, na Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Turniej e-sport będzie składał się z 16 drużyn. 23 maja mamy półfinały i finały. Będą one streamowane na YouTubie, na kanale juwenaliowym. Eliminacje tak samo na tym kanale będą wcześniej pokazywane. Jest to początek juwenaliów. Po 15 zapraszamy wszystkich na Sandecję, na następne koncerty. Dziękuję.
1: I teraz przechodzimy do serca naszych juwenaliów. Jeszcze raz dla bezpieczeństwa powtórzę tą datę. 23 maja o godzinie 16.00 startujemy na Starej Sandecji z koncertami. O godzinie 16.00 wchodzą właśnie zespoły bardziej lokalne. Będzie to Strawberry Prism, będzie to Madhouse i The Maid. A o 19.30 jedna z gwiazd wieczoru, czyli Łydka Grubasa ze słynną, legendarną piosenką Rapapara, oraz największa gwiazda tychże juwenaliów, czyli Blacha 2115, która wchodzi o godzinie 21.00. No, chciałbym tylko spostrzec, że jak Stara Sandecja, to znaczy, że koncerty odbywają się pod chmurką, więc możemy już rozpocząć modlitwę o to, żeby nie było deszczu. Następnie po koncercie znów przechodzimy do centrum miasta, na ulicę Szwedzką 4, do klubu Reset, i tam bawimy się do białego rana.
2: Ostatni dzień juwenaliów, czyli to tak jak pierwszy Krystian mówił, też również w plenerze będzie się odbywał. Początek ostatniego dnia juwenaliów, 24 maja. O godzinie 12 rozpoczynamy grą terenową, tak zwanymi podchodami juwenaliowymi, czyli to jest takie nowe wydarzenie, które zorganizujemy w tym roku. Polega ono na tym, że 10 drużyn czteroosobowych, w którym są przynajmniej dwójka studentów, wybiera się, tak powiem, w teren na trasę, która ma ponad 4 km, na której będą

0: się znajdowały różne punkty, zagadkami, wyzwaniami będą dyscypliny bardziej sprawnościowe, będą również zagadki i będą punkty z tymi punkty tej gry będą w różnych miejscach Nowego Sącza i drużyny będą się ścigać na czas oraz na punkty, kto będzie zwycięzcą tej gry. Gra zaczyna się na Wydziale Nauk Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwie i również się tam kończy. Następny punkt juwenaliów, no to już kolega przedstawi.
1: No i ostatnie dwa wydarzenia, które mamy zaplanowane, to przede wszystkim konkurs Miss Juwenaliów, z którego zostanie wyłoniona Miss Juwenaliów. Będzie oczywiście komisja wyborcza, składająca się z kilku osób. Będzie też nagroda publiczności. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie wydarzenie, które rozpocznie się chwilę po konkursie Miss, będzie to kino plenerowe i film, który będziemy oglądać, będzie miał tytuł Wszystko Wszędzie Naraz. I będzie trwał on do 20:30 mniej więcej. Później od 21:00 zapraszamy już na takie spokojne posiedzenie, porozmawianie, zapoznanie się bardziej studencko. Tak się zakończy nasze Juwena Jasnobeckie 2026, na które oczywiście wszystkich zapraszam.

0: Wie pan co, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o decyzję od góry, to znaczy z rektoratu, nie było raczej problemu. Trzeba było się parę razy spotkać, przedstawić zarys planu, jak to widzimy, jakie są korzyści z tego, natomiast nie uważam, żeby to było jakieś ciężkie dogadać się z nimi, jeśli chodzi o stronę WSB, natomiast jeśli chodzi o ANS, to tutaj kolega się wypowiem, myślę, że też...
1: Jeśli chodzi o ANS, to oczywiście od dawna chcieliśmy utworzyć jakieś wydarzenia, bo nie ma sensu tworzyć jakichś podziałów. Oczywiście mamy dwie uczelnie. Nowy Sącz jest miastem średniej wielkości, ale zbyt małym, żeby uczelnie robiły samodzielnie wydarzenia. Fajnie jest wykorzystać tą synergię, ten potencjał i zrobić coś wielkiego wspólnie. Wszystko zaczęło się chyba rok temu. To było, kiedy spotkaliśmy się w pewnej knajpce, w pewnej kawiarni. No i tam miało to wszystko swój początek i oto owocem będą te juwenalia, które już za chwilę się odbędą. Jak najbardziej. Myślę, że jak najbardziej. Te juwenalia są dla nas testem między innymi logistycznym, zarządczym, żeby to wszystko skoordynować. Przecież to są dwa oddzielne organizmy, które już stają się troszeczkę połączone, ale myślę, że jak najbardziej będzie to kierunek na wspólną przyszłość.
0: Tak, trzeba też zauważyć, że jednak nasze uczelnie mają dwa różne profile. Profile, ponieważ ANS jest uczelnią publiczną, nasza jest prywatna, więc siłą rzeczy różne rzeczy się różnie załatwia i jeśli chodzi o papierologię, też mamy trochę inne podejścia, więc jeśli miałbym określić najtrudniejsze wyzwanie organizacyjne, to myślę, że połączenie po prostu uczelni prywatnej z uczelnią publiczną jest najtrudniejszym zadaniem.
2: Zapraszacie też mieszkańców.
0: Wszyscy są zaproszeni.
1: Oczywiście, wszyscy są zaproszeni. Jeszcze bardzo ważna rzecz, której myśmy tutaj nie wypowiedzieli wcześniej, a mianowicie wstęp na juwenalia jest całkowicie darmowy, całkowicie bezpłatny. Każdy może przyjść i jedynie są wyjątki w postaci klubów. Tam płaci się normalnie wstęp, ale koncert jest całkowicie darmowy. Wszystkie pozostałe punkty również, choć na niektóre punkty z przyczyn logistycznych obowiązują zapisy, na przykład na wybory miejsc, na kino plenerowe, czy oczywiście zawody sportowe, czy e-sportowe. No to jest oczywiście zrozumiałe, bo jest to kwestia typowej logistyki, ale tak to zapraszamy nie tylko mieszkańców Nowego Sącza, całego regionu, a nawet szerzej, dlatego że patrząc się na nasze social media, odbiorców mieliśmy praktycznie w całej Polsce, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Mamy na ten moment zgłoszenia kandydatek. Będzie to wyglądało, a mianowicie tak, że oczywiście powołujemy jury, w którym będą zasiadać prominentne osoby, ale na razie zostawiamy to w tajemnicy, zobaczą Państwo na miejscu. Kandydatki zaprezentują się. Tak jak kolega Dominik mówił, jury będzie miało nagrodę w formie wyróżnienia, ale to wyborcy w postaci uczestników wybiorą prawdziwą miss tychże juwenaliów. Zapraszamy wszystkie kandydatki, które chciałyby się zgłosić w wyborach miss, ale zapraszamy także uczestników, którzy chcieliby doświadczyć kina plenerowego, doświadczyć wyborów na miejscu, ale nawet pozostałe punkty juwenaliów jeszcze mają otwarte zapisy, na przykład choćby e-sport, choć drużyny sportowe już chyba mamy full uczestników, ale jak najbardziej nawet jak wydarzenia sportowe mają full uczestników grających, to tak czy siak zapraszamy kibiców, widownie, no przecież muszą przyjść kibice z ANS-u, muszą przyjść kibice z WSB.
0: Doping jest bardzo ważny.
1: I doping jest ważny.
3: Juwenalia ruszają już w czwartek. Rusza kolejna edycja projektu Teatr Polska. Dołączyło do niej Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. To okazja do tego, żeby bez wyjeżdżania z miasta zobaczyć spektakle zawodowych teatrów z całej Polski. O szczegółach opowiedziała nam Mirosława Wiktorowska z Sokoła.
4: W tym roku ten wybór i właściwie Teatr Polska może nam się skojarzyć z liczbą 18, ponieważ jest to 18 edycja. 18 spektakli zostało wybranych, więc z 224 jest to dość pokaźna liczba i co roku naprawdę tych spektakli, które zgłaszają się do tego projektu, jest naprawdę dużo, więc ten wybór jest trudny. Komisja przez miesiąc pracuje i potem udaje się wybrać te 18 właśnie w tym roku, więc też ta pula została powiększona, bo do tej pory było ich 15. I te spektakle będą prezentowane od 18 października, od 18 maja do 18 października. My startujemy już 21 maja, a pokazy będą w całej Polsce. Będzie to ponad 183 pokazy w 93 miejscowościach.
5: Czym Instytut kieruje się, wybierając te spektakle?
4: No, tą podstawową kategorią jest wybór miejscowości, w których nie ma profesjonalnego

0: teatru instytucjonalnego, więc na szczęście my jeszcze się kwalifikujemy do tej puli, bo no, po prostu w Nowym Sączu nie ma tak dużej instytucji teatralnej, no i wiadomo, my od lat, tak jak pozostałe instytucje kultury, działamy impresaryjnie.
1: A co w programie?
0: W programie w tym roku mamy 5 spektakli, więc naprawdę gratka wyjątkowa w tym roku, że udało nam się aż tyle zaprosić do Nowego Sącza. 3 spektakle będą w, że tak to nazwę, w secie przedwakacyjnym, 2 spektakle po wakacjach, ale oczywiście zacznę o tych spektaklach, które będą już w maju, 21 maja o godzinie 17. Zaczynamy spektaklem Tina z Teatru Polskiego w Bielsko-Białej, który już w Nowym Sączu gościł. Co prawda nie udało się zaprosić tego spektaklu wtedy w ramach Teatru Polska, w ramach którego też został nagrodzony spektakl Wyspa Kaliny, Wyspa Kalina o Kalinie Jędrusik, ale udało się nam go zaprosić potem na festiwal Pamiętajcie o Ogrodach, więc mam nadzieję, że Państwo mieli okazję ten spektakl muzyczny zobaczyć, tym bardziej, że główna aktorka, która odgrywała tutaj rolę, czyli Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, za tą rolę otrzymała nagrodę aktorską. I też pojawi się właśnie w Nowym Sączu 21 maja w spektaklu pod tytułem Tina. A spektakl jest inspirowany życiem i twórczością ikony rock'n'rolla, czyli Tina Turner. Ale akcja tym razem skupia się na jej życiu prywatnym, na jej związku z Ickiem Turnerem, który no, był dość trudny, to była dość toksyczna relacja i to właśnie stanie się taką teatralną analizą kolejnych etapów życia. Z takim partnerem będzie opowieścią o rozstaniach, o powrotach, o manipulacjach i o tym, że taką relację można zerwać, tak jak zrobiła to Tina. Postawiła wabank na wszystko, postawiła na swoje życie, zawalczyła o nie, no i dzięki temu udało się jej wyjść z tego piekła, więc jest to też nadzieja dla każdej ofiary takiej domowej przemocy, więc będzie i część dobrej naprawdę muzyki, no ale będzie też ta właśnie poważna część życia Tiny Turner analizowana na scenie.
1: Potem mamy kolejny spektakl dzień później.
0: Tak, dzień później, 22 maja o godzinie 19, Stowarzyszenie Sztuka Nowa przyjeżdża do nas ze spektaklem Niżyńska a Pianoforte. Jest to kameralny spektakl, który inspirowany jest właśnie twórczością i biografią Bronisławy Niżyńskiej, jednej z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tańcu. I na scenie właśnie aktorka, która pojawi się, pokaże jej bibliografię, ale w dość nietypowej formie, co też jest dość specyficzne dla tego projektu Teatr Polska, że te formy teatralne, które widzimy na scenie, są naprawdę unikatowe. Ja przyznam szczerze, że widzę często spektakle w formach, które się pojawiają po raz pierwszy. I tutaj tym głównym elementem będzie ogromna trampolina sportowa, która pozwoli aktorce odciążyć gatunek baletu i właściwie przede wszystkim poprzez ruch taki wertykalny, oparty na wyskoku, odbiciu się i zawieszeniu w powietrzu, pokaże tą bibliografię, tą postać tej Niżyńskiej. W dużej mierze jest to dialog z taką też dość istotnym dziełem choreograficznym Niżyńskiej do muzyki Igora Lnos. Jest to dzieło, które właśnie jest to dialog ruchu i dźwięku i pokazanie takiego procesu odzyskiwania głosu, który jest symboliczny w tym spektaklu, a symbolizuje akt dojrzewania do emancypacji, tak, dość trudny temat i rzeczywiście dość nietypowa jest to forma przekazu. Muzyka będzie wraz z wokalizacją na żywo w wykonaniu

0: Katarzyny Piszek, która też właśnie materializuje tą muzykę i wokal jako takie równorzędne elementy tego dramatu. W większości ten spektakl będzie, że tak mogę powiedzieć, troszkę niemy. Ten dźwięk pojawi się w drugiej części spektaklu. No, na pewno będzie przepełniony emocjami, łzami. Myślę, że naprawdę nietypową formą, którą ja też doświadczyłam w zeszłym roku, jak mieliśmy spektakl Glory Game i taki pokaz tego slow motion na scenie. Zresztą Dominik Więcek, który brał udział w zeszłorocznej edycji i w zeszłorocznym spektaklu Glory Game, był jego reżyserem i choreografem. Akurat do spektaklu Niżyńska Pianoforte przygotował kostiumy.
1: Potem mamy miesiąc przerwy i 22 czerwca spektakl, który myślę, że wielu z nas przeniesie do czasów dzieciństwa albo i młodości.
0: Tak, to będzie, myślę, bardzo zabawny spektakl dla nas, znaczy ja mówię dla nas, bo akurat to jest ten...
1: Pamiętamy. Tak,
0: jestem z pokolenia Y i to właśnie to będzie to mleko w tubce, czyli dzieciństwo w latach 90. i taka dekada tej pierwszej wolności, tych zmian, tych cudotwórców, akwizytorów i teleturniejów i taki też czas takich szans i właśnie czas, w którym przyszło dorastać artystom, którzy będą na tej scenie, czyli to są jakby nasze, że tak powiem, nasze dzieci, które będą rozmawiać z tym pokoleniem Y, no, któremu tak naprawdę w tej wolności przyszło zmierzyć się z dość dużymi wyzwaniami, bo to był taki moment zachłyśnięcia się Zachodem, ale z drugiej strony my jako to pokolenie nie byliśmy na to tak gotowi, więc było dużo takich dla nas niespodzianek. No ale oczywiście też dużo bardzo dobrych rzeczy, stąd dzięki pewnie eksponatom z dzieciństwa, które pokażą się na tym podczas tego spektaklu, będzie on tak balansował pomiędzy właśnie wystawą, a też dokumentem. Zabierze i skonfrontuje nas w czasy, które nas ukształtowały. Oczywiście mówię o moim pokoleniu, więc na pewno z przyjemnością cofnę się do tego czasu. I no właśnie bazuje on przede wszystkim na wspomnieniach aktorów, którzy realnie tego doświadczyli i będą tutaj w jakiś sposób dyskutować ze swoimi rodzicami, będą dyskutować, będzie taka opowieść o nadziei, niepewności, ale też i pewnie troszkę kontrowersyjnych metodach wychowawczych, które zobaczymy tutaj na scenie, bardzo odległych i różnych od tych, których doświadczamy obecnie.
1: A potem przerwa i wracacie ze spektaklami w październiku, tak?
0: Tak, w październiku 13 i 15 października będziemy mieli dwa spektakle, The Chairs i Chłopcy, ale myślę, że do tego tematu wrócimy po wakacjach. Oczywiście można już kupić bilety, jeżeli Państwo są zainteresowani na oba te spektakle, na ten cały właściwie cykl, który został podzielony na taki właśnie set przedwakacyjny i powakacyjny. No ja gorąco zachęcam, bo tak jak mówię, te formy tego teatru, który prezentujemy w projekcie Teatr Polska, są unikatowe, no, rzadko spotykane. Wyjeżdżamy do Bielska, żeby zobaczyć Tinę, a Tina przyjeżdża tutaj do nas. Także myślę, że też oryginalnym podczas tych spektakli jest moment, w którym możemy po spektaklu spotkać się z twórcami i po prostu z nimi o tych spektaklach porozmawiać, o emocjach, o uczuciach, o naszych doświadczeniach, o odbiorze tego spektaklu, o tym, co twórców inspirowało. Więc no, ja serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy z Państwa odnajdzie coś dla siebie.
1: Program znajdziecie na nckasokół.pl. Kolejny sezon rozpoczął Nowosądecki Skansen i Miasteczko Galicyjskie. Na ten rok zaplanowano wiele ciekawych imprez plenerowych zarówno w Skansenie, jak i w samym miasteczku, mówi Teresa Ortyl, kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego.
2: Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał dyrektor, trwa wystawa Ślady, Świadomość, Pamięć, Tożsamość, która była zorganizowana z okazji 50-lecia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Wystawa mieści się tutaj w gmachu głównym. Zapraszamy do jej obejrzenia do końca sierpnia. I właśnie w myśl tej wystawy i też jako taki wniosek pokonferencyjny, konferencję, która miała miejsce w tamtym roku, chcemy w tym roku położyć taki nacisk na przypomnienie Państwu takich podstawowych zasad zwiedzania i na komfort Państwa zwiedzania, związany z tym, że znajdujemy się w muzeum, co nie jest takie oczywiste. Czasami jak komuś mówimy, że skansen to jest muzeum, to jest lekko zdziwiony. Ta przestrzeń wydaje się taką przestrzenią parkową, która nie podlega wielu ograniczeniom, a tak nie jest, ponieważ znajdujemy się w przestrzeni, gdzie mamy chaty relokowane, czyli zabytkowe, których wyposażenie też jest zabytkowe i cały skansen, zarówno jego chaty, jak i też sposób usytuowania tych chat i poprowadzenia dróg, wszystko wskazuje nam na tą XIX-wieczną wieś. Imprezą będzie impreza edukacyjna we wrześniu, na którą też już dzisiaj Państwa zapraszam. Oczywiście jak co roku włączamy się w takie ogólnomałopolskie wydarzenie jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Architektury Drewnianej czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutaj konkretne daty pojawiają się w późniejszych terminach. No i oczywiście wszystkie wydarzenia związane z takimi obrzędowymi tradycjami i tutaj koronnym wydarzeniem jest pasterka na zakończenie roku.
3: I od razu przejdziemy do omówienia także naszego programu miasteczkowego, bo rozumiem, że tutaj już ta kwestia została wyczerpana. Także zapraszam serdecznie panią Małgorzatę Łukasik-Kogut.
4: Ja chciałabym przywitać wszystkich bardzo serdecznie oczywiście i w imieniu nie tylko swoim, ale przede wszystkim całego zespołu Miasteczka Galicyjskiego, które to w tym roku, jak i zresztą poprzednie lata też na to wskazywały, przygotowało, mam nadzieję, dość ciekawą, różnorodną ofertę dla Państwa. A w myśl ciekawej anegdoty, którą podsłuchaliśmy kiedyś, jak ktoś powiedział, jeden rozmówca do drugiego, wiesz, ja wybiorę się w tą niedzielę z dziećmi do miasteczka, tam na pewno coś się dzieje. To jest przemiłe i przesympatyczne i bardzo motywujące do działania, więc wzięliśmy sobie za sprawę honoru, żeby faktycznie podołać i spróbować odpowiedzieć na tę anegdotę. W związku z tym faktycznie dzięki możliwościom, które tutaj mamy od organizatora i możemy sami przygotowywać wiele wydarzeń kulturalnych w myśl promocji dziedzictwa kulturowego. Szczęśliwie dla nas składa się, że miasteczko jest dość miejscem lubianym przez różne organizacje, instytucje zewnętrzne i te chętnie przybywają do nas i realizują swoje przedsięwzięcia, eventy, spotkania w miasteczku galicyjskim, które notabene jest chyba dobrą bazą do tego typu działań, bo zarówno dysponuje salami konferencyjnymi, przepiękną scenerią, przestrzenią zewnętrzną. Maj, czerwiec praktycznie, można faktycznie powiedzieć, że co weekend coś mamy w miasteczku, a to ze sprawą chociażby współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku, które realizować będzie u nas zarówno Biesiadę Karpacką, jak i Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trombity. Polecam gorąco, przepiękne nuty, przepiękne melodie, które wybrzmiewają w naszym miasteczku. Akustyka tam jest wybitna, więc polecam gorąco. A ten Łuk Karpat też serwuje nam przepiękną kulturę, często taką mniej znaną, ale to wszystko za sprawą Biesiady Karpackiej będziemy mogli zobaczyć właśnie w miasteczku galicyjskim. Polecam Państwu gorąco również działanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które już też weszło z nami w współpracę od kilku lat i miasteczko galicyjskie w maju, jednego dnia bodajże 16 maja w tym roku tak to przypadnie, zamienia się w miasteczko dzieci. Bardzo się cieszę na tę współpracę, ona już trwa też kilka lat. To przecudne jest, że to miasteczko galicyjskie też przypadło do gustu właśnie takim organizacjom, które tworzą tam taką aurę dziecięcości i w tym bezpiecznym miejscu przygotowują naprawdę bardzo bogatą ofertę dla dzieci. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i już Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Promujemy w tym roku również dwa ważne tematy. Po pierwsze pszczelarstwo. W tym roku wybitnie dużo wydarzeń związanych z pszczołami, ekologią. Będzie bowiem zarówno Polski Dzień Pszczół, Światowy Dzień Pszczół, ale w sierpniu na koniec zapraszam na duże święto Małopolski Dzień Pszczół, organizowany we współpracy z Karpackim Związkiem Pszczelarzy, który również będzie u nas jubileusz 50-lecia obchodził w tym roku. Fundacja MADA również będzie świętować w miasteczku galicyjskim z kolei swój jubileusz 30-lecia. Co roku współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu, promując nie tylko rekreację, sport, ale przede wszystkim wspomagając tutaj charytatywnie zbiórkę środków finansowych na pomoc, leczenie tych najmłodszych dzieci potrzebie, więc też staramy się w ten sposób wspierać Wyższą Szkołę Biznesu, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Jest to jednocześnie piknik, na który również serdecznie zapraszam z wieloma animacjami dla dzieci i bardzo bogatym programem. Oczywiście Dzień Dziecka w tym roku miasteczko galicyjskie organizuje 1 czerwca. Przypomnę tylko i tutaj nawiążę też do jednego z głosów i zapytań. Realizujemy Dzień Dziecka od 9 do 14 w dzień powszedni. To nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ bywały zapytania, dlaczego nie organizujemy tego w weekend albo po godzinach popołudniowych, gdzie jest ono dostępne dla rodzin z dziećmi. Ja szybciutko i krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ potem odpowiadamy na nie w mediach społecznościowych, ale też, żeby Państwu jak gdyby wcześniej nakreślić, jaki jest charakter tego wydarzenia i dlaczego tak, a nie inaczej jest realizowany. Otóż jest on głównie skierowany do grup zorganizowanych ze szkół i z przedszkoli właśnie na życzenie, prośby i zapytania tych właśnie instytucji edukacyjnych. W związku z tym te placówki właśnie mogąc przyjść do nas w dzień powszedni i właśnie w takich godzinach, stąd też ta decyzja o realizacji w miasteczku galicyjskim Dnia Dziecka w godzinach od 9 do 14. Ja myślę, że jest tyle różnych wydarzeń realizowanych przez gminy, świetlice, parafie nawet, więc myślę, że te weekendowe czy popołudniowe uroczystości z okazji tego pięknego dnia zostawmy. Skansen organizuje, prawda, weekend, Dzień Dziecka poprzedzający, tak, 31 maja, zapraszamy, a my właśnie odpowiadając na te prośby i zapytania ze strony nauczycieli, edukatorów, dyrekcji różnych placówek edukacyjnych, zapraszamy 1 czerwca, to jest poniedziałek, od 9 do 14. Idąc dalej, drodzy Państwo, mamy oczywiście naszą sztandarową imprezę, wydarzenie Zlot Zabytkowych Pojazdów. W tym roku osiągamy już pełnoletność, to jest 18 zlot, jesteśmy pełnoletni i zapraszamy już dzisiaj wszystkich miłośników motoryzacji retro, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Szczęśliwie to wydarzenie jest coraz szerzej promowane, coraz szerzej i głośniej o nim słychać, tak więc jak w tamtym roku patrzyłam na karty zgłoszenia, kto do nas przyjeżdża, to w ubiegłym roku to było około 7-8 województw już poza małopolskim województwem. I zahaczamy również o Słowaków, Austriaków, o takie przyjeżdżają do nas załogi na te dwa dni, pierwszy weekend sierpnia, więc polecam Państwu bardzo gorąco również to wydarzenie. Z myślą o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby podtrzymywać tę tożsamość narodową, edukować w tym kierunku, Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w miasteczku galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do miasteczka galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta, aby wspólnie zaśpiewać hymn narodowy, żeby pobyć razem. Poprzez rekonstrukcje historyczne my też przybliżamy najmłodszym te historyczne gdzieś wspomnienia, prawda, scenki, które notabene nie tylko edukują, ale też mocno wzruszają, co mieliśmy okazję zobaczyć 11 listopada ubiegłego roku i bardzo wzruszoną społeczność na miasteczku galicyjskim, a to za sprawą współpracy z różnymi stowarzyszeniami, które te rekonstrukcje historyczne dla nas przygotowują. No i oczywiście nieodzownym to są wszelkie pieśni, przepiękne koncerty pieśni patriotycznych wykonywane tutaj przez orkiestrę Dęte i tutaj też taki lokalny patriotyzm. My też korzystamy i chętnie współpracujemy właśnie z naszymi orkiestrami dętymi.

tutaj z okolic, które przyjeżdżają, chętnie muzykują, wykonują te przepiękne zresztą pieśni i w rytm tych pieśni i tych dźwięków słychać, jak na miasteczku rozbrzmiewa śpiew naszych odwiedzających. Żeby Państwu już nie przedłużać, ale zapraszamy na nasze jarmarki. Oczywiście te świąteczne, jak co roku, ale będzie też z nami w tym roku kiermasz staroci, który również Państwo polubiliście i chętnie nas odwiedzacie. No i jarmark Świętej Małgorzaty. To jest kolejne wielkie wydarzenie dwudniowe w lipcu, które w ostatnimi czasy przeniosło się do miasteczka galicyjskiego, ale tam również znalazło przychylny odbiór ze strony Państwa i też chętnie odwiedzacie te dwa dni w lipcu właśnie miasteczko galicyjskie, chcąc przyjść, zobaczyć znowu zupełnie inny charakter wydarzenia. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, że poza tymi wszystkimi wydarzeniami, a jest ich jeszcze sporo, bo i święto czekolady i prawdopodobnie będziemy częścią festiwalu Koronka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pomysłem, zamiarem organizatorów, więc tych wydarzeń jest jeszcze mnóstwo, można by tu jeszcze dużo mówić, ale przede wszystkim chciałam Państwu przypomnieć, że na ulicy Lwowskiej 226 istnieje przepiękne miejsce, jak z kadru filmowego, które nazywa się Miasteczko Galicyjskie i ma wokół rynku galicyjskiego, małomiasteczkowego, usłanymi kocimi łbami, czyli tymi charakterystycznymi kamieniami, ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu, czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały. Ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu, czy chociażby właśnie podglądać

0: pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut, kierownik miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. A na koniec jeszcze zaglądamy do Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Przy ulicy Lwowskiej działa oddział dla dzieci. O tym, co tam czeka na młodych czytelników, mówi jego kierowniczka Anna Kosowska-Zgrzeblak.
2: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również ma. Serdecznie zapraszamy.
3: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj, do oddziału, to ile ma lat?
2: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
3: Są książki właśnie dla takich dzieci?
2: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
3: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
2: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe. Jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
3: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
2: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przyszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy tutaj, można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i całe właściwie nawet rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
3: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych. Można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
2: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. No, w zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, bo biblioteka to przede wszystkim książka.

Właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, no bo biblioteka, no to przede wszystkim książka.

0: włączamy się w akcję Urzędu Miasta Bezpieczne Wakacje i Bezpieczne Ferie. Także w każde wakacje i w każde ferie również zapraszamy dzieci.
1: A jeżeli chodzi o księgozbiór, już mówiliśmy o tym, co jest dla takich tych najmłodszych, ale podejrzewam, że tutaj znajdą coś też starsi, już uczniowie tych pierwszych klas szkół podstawowych, też dzieci starsze. Jakie książki można u Was wypożyczyć?
0: Dla starszych dzieci, które rozpoczynają naukę z czytaniem, mamy zupełnie osobny regał, na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze i jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki,

0: gdzie znajdują się również książki już dla osób dorosłych.
1: Ale to są książki o tematyce nawiązującej do dzieci, do wychowania?
0: Takie książki też mamy, ale ja tutaj mówię akurat o literaturze takiej popularnej. Także są to książki właśnie dla dorastającej młodzieży, ale też znajdą się dla starszych.
1: Czy są lektury?
0: Lektury to przede wszystkim, oczywiście. Lektury teraz, jak wszyscy wiemy, kanon lektur się troszkę zmienił, więc będziemy tam na pewno go przeglądać i na nowo układać i segregować. Natomiast lektury jak najbardziej mamy, także z lektur dzieciaki korzystają nie tylko w roku szkolnym, ale także w wakacje. Wiemy o tym, bo też pożyczane są lektury na wakacje.
1: Co trzeba w takim razie zrobić, żeby zapisać się tutaj do Was, do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Czy to jest trudne?
0: Nie, jest to banalnie proste. Właściwie potrzebny jest jakikolwiek dokument ze zdjęciem. Jeżeli osoba ma mniej niż 13 lat, to też chcemy, żeby pojawiła się z opiekunem, bo wtedy opiekun zapisuje dziecko do biblioteki. No i właściwie tyle, zapisuj.
1: I można wypożyczać książki.
0: Tak, już od razu, właściwie od ręki, jak się tylko zapisze.
1: Czy widać to na przestrzeni lat, że ci czytelnicy się zmieniają, że w momencie, gdy oni przyjdą tutaj na przykład z rodzicem, który ich zapisze do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, później taki czytelnik im starszy, tym przychodzi częściej do biblioteki, wypożycza chętniej książki, odwiedza też inne oddziały, oddział główny na przykład.
0: Tak, tak, mamy takich czytelników stałych, których znamy, można powiedzieć, od przedszkolaka. Czasami zdarzało się, że takie maluchy raczkowały na jakichś zajęciach gdzieś, a później widzimy już dorosłe osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi. Także jest to też taka sztafeta pokoleniowa. Rodzice przyprowadzają też dzieci i pamiętają, jak było tutaj jeszcze ileś lat temu, kiedy oni sami byli dziećmi.
1: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

0: Siemi.
1: Bo ty jak nikt masz tańczyć, a ja nie znam żadnych kroków.
0: Nie znam.
1: Masz oczy jak Atlant, a ja mam zeza w lewym oku i brwi jak Czesław Miłosz. Ale może gdzieś to miłość jest i piękna, zakocha się w bestii. Będziemy
2: wybaczysz
1: bestii.
2: Moje

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
0: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.